0: Podkręcamy tempo.
1: Za oknem burza, krople spływają na bruk, jest się na nudach.

Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę powinę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość?

0: od dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: O reklamie. To jest tydzień, to jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia, Opole.
2: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
3: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
2: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
1: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia, Opole.
4: To jest program Tydzień w Opolu, przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji porozmawiam z opolskim podróżnikiem Januszem Słodczykiem.
5: Opolanie z pasją.
4: Wybuch wojny w Iranie i kilkudniowe zamknięcie lotniska w Dubaju sprawiło, że wielu naszych rodaków utknęło na dłużej za granicą. W takiej samej sytuacji znalazł się też jeden z popularnych opolskich podróżników.
6: Janusz Słodczyk.
4: Z Uniwersytetu Opolskiego, podróżnik?
6: Można tak powiedzieć, oczywiście. Podróżuję dużo, rzeczywiście bardzo lubię podróżować i jednocześnie to wykorzystywać potem w jakimś dzieleniu się wrażeniami z szerszym gronem.
4: Odkąd się znamy, a już trochę lat będzie, to wiele razy w roku udostępniasz zdjęcia, filmy, że jesteś gdzieś w Afryce, w południowej Ameryce. No tych podróży to co roku mnóstwo i ostatnia do Sri Lanki w związku z sytuacją, która na świecie się wydarzyła, nie była aż tak, że tak się wyrażę, prosta do zrealizowania jak wszystkie poprzednie, prawda?
6: To znaczy wydawała się bardzo prosta, dlatego że można kupić bilet powiedzmy w liniach lotniczych Katar czy Emirates, ale ja akurat leciałem Katarem, przesiadka w Dosze, dolatuje się do Sri Lanki, wszystko jest w porządku, wszystko działa. Natomiast jak się nagle okazuje, że ten Katar nie działa z oczywistych względów, prawda, wiemy dlaczego, i że w ogóle te stacje, że tak powiem, te huby przesiadkowe na Bliskim Wschodzie nie działają, to sytuacja zrobiła się dużo trudniejsza, dlatego że wiemy, że od pewnego czasu właśnie te linie, takie jak Emirates, Katar, czy Etihad, czy Al Arabiya, one wszystkie zmonopolizowały ten komunikację między Europą a Azją. I wszystko jedno, czy ktoś leci do Tajlandii, Sri Lanki, czy nawet do Australii, chętnie korzysta właśnie z tych linii i z tej możliwości przesiadki na Bliskim Wschodzie, która nagle w jednym momencie przestaje funkcjonować. Ja się o tym dowiedziałem, jak już byłem na tej Sri Lance. Kiedy przyjechałem, zwiedzałem sobie, przez tydzień objeżdżałem cały kraj, było to bardzo ciekawe. Potem pomyślałem sobie, kilka dni spędzę gdzieś nad morzem, i nagle się okazuje, że jest sytuacja taka kryzysowa i te linie nie działają. To się wszystko zmienia z dnia na dzień. Ja byłem sam, nie z biurem podróży, nie w żadnym towarzystwie, po prostu zupełnie sobie sam jeździłem. Oczywiście tam jakiś, czy wynająłem samochód, czy kierowcę, czy jakiś transport, czy potem sobie sam organizowałem jakieś hotele. Więc oczywiście ten dostęp do informacji miałem ograniczony. I rzeczywiście w pewnym momencie nie wiadomo, co się dzieje. Widzimy tylko, że z dnia na dzień linie lotnicze odwołują kolejny dzień. Mówią, dzisiaj odwołujemy lot, prawda? Bo jest bombardowania, wojna i tak dalej. Co będzie w dalszych dniach, to my powiemy jutro. A jutro mówią, to my powiemy jutro, co będzie dalej. Więc człowiek tak, mam za kilka dni ten lot, ale nie wiem, co się będzie działo, prawda? Wszystko wskazuje, że odwołają, ale jeszcze formalnie nie odwołali. Jednocześnie w tym systemie Odyseusz pisze do mnie, system pisze, czy nie wiem kto tam, ministerstwo, ktokolwiek, jak możecie, to sobie szukajcie, prawda, komunikacji, nie wiem, tam przez Londyn, przez Bangkok, jakichś tam innych jednak, bo tu raczej się nie spodziewamy, że się coś odblokuje. myślę tak, no muszę załatwić jakiś bilet, prawda? W tym momencie powiem szczerze, załatwiłem bilet, który nie zadziałał, to znaczy z internetu przez Arabię, która w tym momencie jeszcze nie była przedmiotem tam tych bombardowań czy ataków. Potem Lufthansa, gdzieś tam z Damamu do Londynu, do Frankfurtu. Myślę sobie, to będzie dobra opcja. No jak już to załatwiłem i zapłaciłem, to następnego dnia się okazało, że to właśnie pewnie też nie zadziała, ale te linie Sri Lanka Airlines też nie odwołały tego lotu i tylko do ostatniej chwili czekały z tym odwołaniem. No więc było to zamieszanie, no bo człowiek po prostu nie wie, co się dzieje. Ale z drugiej strony, w moim przekonaniu, należy zachować spokój i myślę sobie, no, próbować się w tej sytuacji odnaleźć. Słuchać się komunikatów. No i te reakcje są bardzo różne. Powstaje, widzę na Facebooku, grupa 400 osób tam było, uwięzieni na Sri Lance. Okazuje się, że no, ludzie starają się jakoś jak najszybciej wydostać czy z Tajlandii, czy właśnie z innych krajów. Widzę zdjęcia z Bangkoku, tam tłumy ludzi na lotnisku, wszyscy czekają, pytają, a może jutro ten lot będzie, może pojutrze będzie. Ja może idąc już tak na skróty powiem, zdecydowałem się kupić kolejny bilet z pewnym wyprzedzeniem, takim, że już wiedziałem, że będę musiał tydzień czy dłużej, nawet 10 dni dłużej ponad zostać na tej Sri Lance w stosunku do planu i po prostu przeczekać to. I polecieć już samolotem Air India, który będzie leciał przez Delhi do Mediolanu. No i takie w lokalnej agencji sprzedającej bilety lotnicze, taki bilet akurat był do wzięcia jako ostatni. Mówi, mam ostatnie miejsce do Mediolanu. Ja mówię, ale ja mam bilet do Frankfurtu i Sri Lanka Airlines mi to sprzedała i zapłaciłem i piszą do mnie, że się cieszą, że lecę, może będę chcę mieć wyższą klasę, może chcę wybrać miejsce. Ale ten agent mówi, człowieku, zapomnij o tym, na pewno odwołają, ja ci mówię, żaden taki lot nie dojdzie do skutku. No więc mając w sumie dwa ważne bilety, kupiłem trzeci i postanowiłem, że nie polecę na żadne lotnisko, nie będę czekał z dnia na dzień, czy ten samolot odleci, czy nie odleci, tylko zostanę sobie w miejscowości nadmorskiej, będę się kąpał w oceanie i w ogóle no, spróbuję jednak mimo pewnej nerwowości no, po prostu wykorzystać ten czas tak, jak umiem najlepiej. To na wejściu w skrócie tyle, panie redaktorze.
4: No ale podejrzewam, że ogarnięcie noclegu w takiej sytuacji i na dodatkowych kilka dni, to też może być sprawa problematyczna.
6: Tak, ale dlatego właśnie zostałem w tej miejscowości, ponieważ jest łatwiej to zorganizować niż na przykład dowiedzieć się, że mój lot jest odwołany, ale dowiedzieć się o tym już na lotnisku, na przykład w Colombo, w wielkim mieście, i szukać na gwałt hotelu i nie wiadomo na ile dni, bo nie wiadomo czy odleci. Więc dlatego pomyślałem sobie, że lepiej zostać, znaleźć sobie, no powiedzmy w miarę tani hotel, bo nie wiadomo jak długo będę musiał go wynajmować. Co się udało? Koszty życia na tej Sri Lance nie są aż takie wysokie, więc pomyślałem, że to jest jednak jest lepsze niż tam gdzieś wystawanie w tych biurach, bo słyszałem właśnie czytałem na Facebooku, no, że ktoś na przykład ma numerek jakiś do Katar, do linii Katar, do biura, no i jutro będzie przyjęty i tam kolejka ludzi stoi i się dowiaduje, kiedy te loty w końcu się odbędą, czy się nie odbędą, więc przestałem się jakby już w tym może nie tyle interesować, co się tym jakby przejmować tak bardzo, czy nakręcać się. Natomiast w tym wszystkim dowiaduję się w pewnym momencie, jak już załatwiam sobie te bilety, będzie samolot. Z mediów dowiaduję się, że będzie samolot polski i przyleci. Ale ten system Odyseusz już mnie o tym nie mówi. Niektórym mówił, bo spotkałem Polaków, mówią, a nam napisali, że można się starać, są jakieś trzy agencje na Sri Lance, które przyjmują takie zapisy. Pierwszeństwo mają ci, co są zbiór podróży, a ci, co nie, to też w miarę możliwości mogliby ewentualnie polecieć. No nie wiem, oczywiście co robić, no trzeba by było lecieć znowu tam, coś załatwiać, jechać do tej stolicy, zastanawiać się, czy mnie wezmą, czy mnie nie wezmą. Koszty też będą wcale nie takie małe. Więc zdecydowałem się, że jednak nie będę starał się o ten samolot z Polski, tym bardziej, że on był taki dla mnie zaskakujący, no bo ja nie miałem takiej świeżej informacji, że on będzie. No uważam, że troszeczkę zawiódł system informacji, bo ja nie oczekiwałem absolutnie, że ktoś miałby mnie ewakuować, prawda? No, bo nie wiem, z jakiej racji. Gdybym utknął w Dubaju czy w Dosze, to jest co innego, bo wtedy jestem bezpośrednio narażony i wtedy liczę, że może państwo się tym sam zainteresują, jakieś służby, no, czy czynniki oficjalne. Natomiast w tym wypadku nie uważałem, że trzeba koniecznie ewakuować osoby, tylko po prostu no, jakoś sobie trzeba poradzić. I tak sobie pojechałem sam, no to liczyłem się z tym, że będę musiał sobie sam radzić. Natomiast informacja rzeczywiście była troszkę słaba. Liczyłem bardziej, że więcej będzie takich no, konkretnej informacji na przykład w tym systemie Odyseusz, o którym tak mówiono i tak go reklamowano. Nie?
4: Mamy już wiosnę, do wakacji 3 miesiące. Wielu Opolan, wielu słuchaczy zastanawia się, jak zagospodarować swój wakacyjny urlop. Czy te wyloty zagraniczne w tym roku będą bezpieczne, czy nie będą? Jakieś rady?
6: No, sytuacja oczywiście, jak widzimy, z dnia na dzień jest nieprzewidywalna, tak jak w tamtym momencie, o którym opowiadam. Tak samo w tej chwili dalej, prawda? Mówimy, no tu jest dwutygodniowy rozejm i może będzie spokój, więc oczywiście te linie lotnicze wożące ludzi do Azji przez Dohę czy przez Dubaj będą starały się uruchomić jak najszybciej na pewno te połączenia. Natomiast to radzić oczywiście trudno. Ja może powiem za siebie. Myślę, że w najbliższym czasie wolałbym jednak poszukać teraz w drugą stronę. Nie wiem, jeżeli już gdzieś daleko, to przez Atlantyk. Może się zainteresować Europą, która jest przecież bardzo piękna i ciekawa. Czy polecieć do północnej Afryki. Póki to się tak do końca nie wyjaśni, no to wolałbym jednak nie korzystać z tych połączeń na wschód. Miałem taką w planie na przykład wyjazd do Omanu. Bardzo już taki zaawansowany, łącznie z biletami na linię Etihad, no ale to zostało bilety odwołane i oczywiście nawet gdyby nie były odwołane, to nawet ze stratą wolałbym do Omanu w tym momencie nie jechać. Więc raczej tak powiedzmy podszedłbym do tego zdroworozsądkowo, no chyba, żeby szukać zupełnie innych tras. Na przykład wiem, że teraz spokojnie można lecieć Air China z Warszawy do Azji, do Chin i tam może gdzieś dalej. Air China lata nad Rosją bez problemu, no więc te sposoby są oczywiście. Natomiast jak widziałem, jak leciałem Air India na trasie Delhi-Mediolan, no to rzeczywiście ten samolot bardzo tak, powiedziałbym, kilka razy zakręcał jakoś tak dziwnie na tej mapie, no bo szukał sobie, szukano tej optymalnej trasy. Kiedy zobaczyłem w pierwszej chwili na mapie, jak ma lecieć, no to było nad Iranem, ta linia, prawda, na mapie, prosto tam do Europy. Natomiast w rzeczywistości, potem jak pokazywano rzeczywistą trasę, no to ona była taka ułamana, że gdzieś tutaj troszkę kawałeczek przez Oman, zahaczenie o Arabię, ale potem zaraz Morze Czerwone, przez Egipt i z Egiptu w stronę Europy, w stronę Włoch. Więc te samoloty no, muszą troszeczkę, że tak powiem, te linie kombinować, jak lecieć. Cały ten obszar, właściwie biorąc pod uwagę, że jest wojna na Ukrainie i teraz, że ten duży obszar Bliskiego Wschodu jest w jakimś sensie nieczynny dla lotów, no to sytuacja jest jednak dość skomplikowana. W lotach w tamtym kierunku.
4: A Ameryka, biorąc pod uwagę to, że przed nami mundial?
6: Ja myślę, że to znaczy mówimy o Stanach Zjednoczonych. No to jest oczywiście inna sprawa, prawda? Stany Zjednoczone, ja się na razie nie wybieram z różnych przyczyn. Po prostu jak gdyby wydaje mi się, że Stany Zjednoczone no troszeczkę straciły w moich oczach na atrakcyjności z różnych przyczyn ogólnych, powiedziałbym. Może nie przyrodniczo absolutnie, bo dalej pewnie są niezwykle interesujące. Zresztą miałem okazję przejechać właściwie całe Stany od Atlantyku do Pacyfiku, właściwie odwrotnie. Natomiast inne kraje, czemu nie? Wprawdzie jest zapowiedź, że następna będzie Kuba. prawda? Mówimy o jakimś ewentualnym znowu, o jakiejś zabieruszce, o jakiejś wojnie, o jakimś takim, więc na pewno nie na Kubę w tym momencie. Co zresztą nasze chyba ministerstwo też sugeruje, ale myślę, że inne kraje Ameryki Południowej w tym momencie jak najbardziej są dostępne. Na pewno chciałbym jeszcze raz odwiedzić Kolumbię, bo uważam, że jest to bardzo ciekawy, atrakcyjny kraj. Mówiłem to na tych swoich występach, odczytach kilka razy, prawda, opowiadając o Kolumbii. Bardzo chciałbym zobaczyć Chile. Byłem tam krótko w Santiago, ale chciałbym zobaczyć Atakamę, a może nawet Wyspę Wielkanocną w porywach.
7: Mówił opolski podróżnik profesor Janusz Słodczyk. Ja tylko tak dodam na podsumowanie, że mój dzisiejszy gość w styczniu promował w Opolu swoją najnowszą książkę o planowaniu i budowie miast w dziejach świata.
1: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.
8: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
9: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
10: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
1: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.
7: To jest program Tydzień w Opolu, przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji porozmawiam o rozpoczynającym się sezonie rowerowym w naszym regionie.
5: Aktywnie w Opolu!
7: Pogoda jest już piękna i ciepła, więc pora na rower. Zanim wsiądziemy jednak na nasz jednoślad, to może warto by było go dobrze przygotować.
11: Piotr Oliwa ze Stowarzyszenia Rowerowego Piasta.
7: Rozpoczął się sezon rowerowy. No, niektórzy powiedzą, że sezon rowerowy jest cały rok, ale większość Opolan jednak chowa te rowery na zimę i wyciąga je dopiero wiosną. Jak już się wyciąga te rowery, no to warto przyjrzeć się ich stanowi technicznemu. Wy dajecie taką możliwość.
11: Dajemy taką możliwość od bardzo, bardzo wielu lat i dla tych rowerzystów, którzy przestali jeździć na zimę, szczególnie im to polecam. Nie pamiętamy bardzo często, co działo się jesienią i dlaczego zostawiliśmy nasz rower w piwnicy i jakoś nie wróciliśmy do niego przez kilka miesięcy. Zawsze polecamy, żeby sprawdzić go pod względem sprawności technicznej, bezpieczeństwa. Można to zrobić na pewno u nas. W każdy piątek po godzinie 18 jest otwarta nasza rowerownia. Rowerownia, którą jako stowarzyszenie prowadzimy już od prawie 10 lat. Można nas przyjść, poradzić się. Sprawdzimy rower, powiemy, na co zwrócić uwagę. Może co przeserwisować jeszcze przed sezonem lub nad czym się zastanowić w późniejszej części sezonu, także zapraszamy, żeby nas odwiedzić na ulicy Krakowskiej 34A. To jest ta kamienica z muralem Krzysztofa Krawczyka.
7: A z waszego doświadczenia wynika, że po tej zimie co najczęściej wymaga tego, no właśnie, przejrzenia, być może wymiany?
11: To jest bardzo, bardzo różnie. Często ludzie mają już stare ogumienie i zużyty łańcuch. To dwie rzeczy, które się zdarzają najczęściej. Ten łańcuch, bo zapominamy go smarować i on się zużywa nadmiernie, zbyt szybko. I ogumienie, o którym się zapomina, jeździ się na tym rowerze od przysłowiowej komunii, te opony mają, nagle się okazuje, że rower to całkiem niedawno kupiony, bo 17 lat temu i te same opony są jeszcze. Guma parcieje z czasem. W samochodach też wiemy, że musimy wymieniać, bo nam się na przeglądzie już od jakiegoś czasu mechanik przyczepi się nam do zużytej opony. W rowerach nikt za nas tego nie zrobi, musimy to zrobić sami, ocenić, czy opony są zdatne do jazdy, czy to jest jeszcze bezpieczne.
7: A łańcuch, jak się zużyje, po czym poznajemy?
11: Najczęściej poznajemy po tym, że

0: zniszczyliśmy więcej elementów napędu niż tylko łańcuch, przez to, że tam za słabo dbaliśmy, za długo zwlekaliśmy z wymianą. Najłatwiej i najlepiej jest sprawdzić przymiarem do łańcucha, który na wszystkich popularnych takich serwisach sprzedażowych można kupić. To się nazywa przymiar do łańcucha i kosztuje w przedziale między 10 a 30 zł. Możemy kupić coś, co posłuży nam do końca życia i wnukom.
1: No to na pewno trzeba niezłe trasy tutaj zaliczać na tym rowerze, żeby takie uszkodzenia łańcucha się pojawiły.
0: Tak, znaczy na zadbanym łańcuchu, takim, który pucujemy raz w tygodniu i oliwimy jak tylko się da i robimy wszystko zgodnie ze sztuką, przejedziemy 10 tysięcy kilometrów bez problemu. A na takim niezadbanym, no możemy go zajechać w 1500. Dlatego, że łańcuch działa tylko, jeżeli jest naoliwiony. Jeżeli metal trze o metal bez tego elementu smarującego, bardzo, bardzo szybko się zużywa.
1: Jakie narzędzia macie dostępne w rowerowni, żeby można było takie podstawowe naprawy przed sezonem zrobić?
0: Mamy praktycznie wszystko, oprócz takich rzeczy, które trzeba wpisać w wyszukiwarkę, żeby sprawdzić, co to jest. Także mamy takie podstawowe klucze, które 99% rowerów potrafią rozebrać, rozłożyć do części pierwszych. Oczywiście zdarzają się dziwne rozwiązania, nietuzinkowe, albo w bardzo starych rowerach, albo w bardzo nowoczesnych, ale z reguły osoby, które mają zabytkowy 40-letni rower lub nową szosę, która kosztowała 4 średnie krajowe, wiedzą, że mają coś dziwnego i najpierw dzwonią albo piszą do nas, żeby zapytać, czy mogą z tym i z tym przyjść, bo mają problem takiego, a nie innego rodzaju. Najczęściej w 99% przypadków sobie radzimy. Nawet mamy spawarkę, możemy coś dospawać na stałe.
1: Trzeba się umawiać wcześniej? Można przyjść z marszu, czy jesteście otwarci w konkretnych godzinach konkretnego jednego dnia tygodnia?
0: Jesteśmy otwarci niestety tylko jeden dzień w tygodniu, w piątek po godzinie 18. Spowodowane jest to tym, że to już nie ma za dużo osób w stowarzyszeniu w ostatnich latach. Zachęcamy oczywiście do przyjścia do nas, do dołączenia do stowarzyszenia, no ale na razie zostawiliśmy ten jeden dzień, piątek po 18, a można przyjść ze wszystkim, jeżeli spodziewamy się, że to, co chcemy zrobić, zajmie 4-5 godzin, fajnie do nas się odezwać wcześniej, ale jeżeli idziemy tylko po jakąś poradę, po jakąś regulację przerzutki, po jakieś narzędzie, żeby skorzystać z narzędzia, w ogóle nie trzeba o nic pytać, wystarczy do nas podjechać.
1: A ile osób jednocześnie może tam naprawiać swoje rowery?
0: Dwie wygodnie, trzy niewygodnie. To tak naprawdę zależy od aury i ilości stojaków rowerowych. Na dzień dzisiejszy mamy trzy działające stojaki rowerowe. Kiedyś mieliśmy cztery. Można było się też rozłożyć poza warsztatem w przypadku lepszej pogody. Zdarzało się, że brakowało miejsca, jak ktoś stał w kolejce, ale to się rzadko zdarzało. Aż tyle osób do nas nie przychodzi.
1: Jak już się ogarnie ten rower, no to wiadomo, trzeba obrać jakąś trasę. Jedną z najpopularniejszych w Opolu oczywiście jest kierunek Turawa, ale czy są w naszym regionie jakieś może nowe ścieżki rowerowe, które pozwolą nam odkryć jakieś kierunki, których do tej pory na rowerze nie zwiedzaliśmy?
0: Oczywiście. Ja osobiście polecam i często tamtędy jeżdżę. Polder Żelazna. Taka nowa inwestycja, która będzie jeszcze rozbudowywana. Oczywiście Polder Żelazna to jest ochrona przeciwpowodziowa Opola, ale podczas budowy tego polderu dostosowano wały, które powstały, żeby wodę zatrzymać, do tego, żeby się po niej poruszać. I dopuszczony jest tam ruch rowerem, można tam spacerować. Mniej więcej połowa jest asfaltowa, połowa jest z takiej

0: z takiego ubitego szutru, czy tam innego kruszywa. Bez problemu nadaje się do podróżowania praktycznie każdym rowerem, może tylko jeżeli ktoś ma taki rower stricte szosowy, to może się czuć tam niekomfortowo, ale w tamtą stronę możemy dojechać z Opola do Dobrzenia praktycznie tylko z jednym takim małym nieprzyjemnym momentem przekraczania obwodnicy. Tam nie ma żadnego przejazdu wzdłuż rzeki, trzeba minąć market makro, przejechać tam kawałeczek przez remont aktualnie, a kiedyś przez rondo i wrócić z powrotem na tą trasę, ale ta trasa myślę, że będzie kiedyś najatrakcyjniejszą częścią tras rowerowych w Opolu, jeśli kiedyś nasze województwo postanowi dołączyć do wielkiego ogólnopolskiego projektu Blue Velo, które zakłada budowę ścieżki rowerowej wzdłuż całej Odry.
1: Jeszcze jakiś kierunek?
0: Oczywiście Turawa, oczywiście Szydłów, szydłowskie lasy. Dla bardziej zaawansowanych kolarzy jeździmy w kierunku Góry Świętej Anny. To nasza taka jedyna górka, która łączy pokolenia i łączy różne miejscowości, różne miasta, też nie tylko Opole. To jest taka najbliższa górka, na którą możemy dojechać, czy z Opola, czy z Kędzierzyna. Myślę, że to takie już dla takich bardziej zaawansowanych kolarzy. No i gdzie jeszcze można pojechać? Na Wyspę Bolko. Można zacząć od tego, żeby wyciągnąć rower, sprawdzić, czy jest sprawny u nas w stowarzyszeniu w piątek i przejechać się te 5-7 kilometrów, zrobić dwa kółka po Wyspie Bolko i sprawdzić, czy to przypadkiem nie jest fajna sprawa.
1: A jak oceniasz obecnie jeżdżenie na rowerze po mieście, po Opolu? Bo tutaj ta sieć ścieżek rowerowych też w ostatnich latach się zaczęła rozwijać.
0: Tak, ścieżki rowerowe w Opolu pojawiają się, można powiedzieć, jak grzyby po deszczu, czyli jest ich w zaskakujących miejscach dosyć dużo i w ogóle jedno z drugim nie ma ze sobą żadnego związku. Jedziemy ścieżką, nagle się kończy, trafiamy na drogę, potem nagle zaczyna się ścieżka, ale po drugiej stronie jedziemy nią 200 metrów, musimy przejechać na kolejną stronę, jedziemy nią 200 metrów i się kończy. Tak ja ścieżki w Opolu rozumiem, niestety. Są wyjątki, mamy ścieżki, które fajnie działają już od wielu lat, ale każda z nich kończy się w takim nieoczekiwanym miejscu i choćby taki najdłuższy trakt, dwa są najdłuższe trakty rowerowe. Jeden to jest wzdłuż ulicy Ozimskiej, niedawno przedłużony o fragment od ulicy Katowickiej do Pływalni. To jest fragment, którego bardzo, bardzo brakowało. Ale jak pojedziemy trochę dalej, to jest taka ścieżka rowerowa, która myślę, że ma około 4 km łącznie. Raz z jednej strony, oczywiście raz z drugiej strony można nią wyjechać z całego pola, ale też ma taki jeden moment zaraz za ulicą Plebiscytową, że nagle się kończy, jest wyjazd z sądu i tam na tych 4 kilometrach, które są ścieżką rowerową, nagle ten jeden wyjazd trzeba zsiąść z roweru. Mamy takich historii napęczki w Opolu. Ścieżki rowerowe powstają jak grzyby, w takich nieoczekiwanych miejscach. Ja bym wolał, żeby ścieżki rowerowe powstawały jak pola kwiatów w Holandii.
1: Gdzie jeszcze ich brakuje?
0: Brakuje ich w centrum. Główne miejsce, w którym brakuje ścieżek rowerowych, to jest centrum, a najgorsze miejsce, według analiz ruchu, które myśmy przeprowadzali na podstawie danych zapisów GPS, które zebraliśmy z różnych platform, to była ulica Spychalskiego. Taka ciekawostka. To jest taki wyjazd na Zaodrze, najwygodniejszy z centrum. W centrum nie ma ścieżek. To wszyscy wiemy, w centrum jest bruk. Najczęściej taki bruk nieprzyjazny rowerzystom, po którym się bardzo ciężko jedzie. ale już nie czepiając się tego bruku, to taką bardzo, bardzo uczęszczaną drogą jest ulica Spychalskiego. I ulica Spychalskiego w zasadzie nie ma takiej infrastruktury stricte rowerowej. Jest jakiś fragment traktu pieszo-rowerowego, potem jest kontrapas, który jest w jedną stronę i ma dopuszczony ruch rowerów, ale tak poza tym nie ma tam takiej infrastruktury stricte rowerowej, a to jest dojazd do tych wszystkich osiedli. Jak tak się spojrzy na mapę Opola, jak duże osiedla powstały na Zaodrzu, ile ludzi tam mieszka, to już przypomina trochę ZWM. A tam ta infrastruktura jest dużo bardziej rozbudowana.
1: Mówił Piotr Oliwa ze Stowarzyszenia Rowerowego Piasta Opole. Z ciekawości pogrzebałem w sieci i na stronie opolskiego ratusza znalazłem całkiem ciekawy przewodnik po najlepszych trasach rowerowych naszego województwa. Tak wiecie, między nami.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.
3: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
4: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
5: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.

0: Przypominam o wprowadzonych jeszcze przed długim weekendem zmianach na lepsze na budowanym węźle komunikacyjnym obwodnicy północnej z ulicą Partyzancką w Opolu. Zniesione zostało ograniczenie tzw. skrajni pionowej, czyli ograniczenie wysokości pojazdów przejeżdżających pod budowanym wiaduktem. Pod tym względem przynajmniej możemy już odczuć postęp prac.
1: Zobaczycie sami, że to będzie całkiem dobry dzień, mimo że poniedziałek. Jedziemy z nim. 4 maja, dzisiaj podkręcamy tempo, bo przyda się wam dużo energii od samego rana. Waldek Dermak, dzień dobry, cześć, hej. Już w 6:30.

Podkręcamy tempo od rana w Melo Radio. Jak tam wasza motywacja dzisiaj? Co się zapowiada w ten poniedziałek? Możecie zacząć go wyjątkowo, bo mam dla was skiety Melo Radia do zgarnięcia właśnie już teraz. Dzwońcie jak najszybciej pod 321-321-777. Sprawdzamy dzisiaj wasz humor od samego rana. 321-321-777. Czekam na was. Dzwońcie do Melo Radia. Poranny vibe-check już za chwilę, a już teraz do zgarnięcia skiety od Melo. 321-321-777.

0: Loco Loco, Gordo w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo od rana w poniedziałek. Siema Mati, cześć, hello.
1: Dzień dobry, siemaneczko.
0: Dzień dobry, no i to mi się podoba. Mateusz, czy ty wiesz, że dzisiaj jest, Mateusz, Dzień Piekarza?
1: A nawet nie wiedziałem, fajny nawet dzień.
0: Serio nie wiedziałeś?
1: Nie wiedziałem.
0: W twoim przypadku to chyba ważne, bo skąd ty do nas dzwonisz?
1: Z Dąbrowy.
0: Brawo, już prawie wygrałeś. A chodzi mi o to, że podobno w pracy jesteś.
1: Tak, zgadza się.
0: Dobra, a kim jesteś?
1: Jestem piekarzem na co dzień. Głównie wypiekam chleb. Akurat dzisiaj się trafiło, że kończymy
0: dnia. Właśnie o to mi chodzi. Piekarz Mati razem z nami. Ciebie dzisiaj sprawdzimy, uważaj, bo mam tu dla ciebie
2: 3 szoty w Melo.
0: Trzy szybkie pytania. Biała czy czarna koszula?
1: Biała.
0: Książka czy podcast?
1: Podcast.
0: Teraz piekarzu Mateuszu uważaj. Bułka czy chleb?
1: Bułka.
0: Zdecydowanie powiedział. Mati, fajnego, miłego dnia ci życzę. Dużo energii tam wykrzesaj z siebie. Przyda się na ten poniedziałek. My dodamy coś od siebie, czyli merch od Melo. Skiety już pakujemy i już ci wysyłamy. Trzymaj się, cześć.
2: 3 szoty w Melo. Boys seem to like the girl.

0: Dua Lipa i Houdini. Nie mogłabyś zrobić jeszcze raz tak jak przed chwilą? To takie... Słuchajcie, nikogo nie straszymy, ale za 2 godziny startują matury, nie? No i teraz... No i teraz takie pytanko do was. Słuchajcie, czekamy na wasze głosówki, na jakieś, wiecie, głosy wsparcia, jakieś rady, podpowiedzi, jak sobie dacie radę, jak nie zwariować, nie zdenerwować się za bardzo, nie stresować. Co chcecie powiedzieć maturzystom? Słuchajcie, dajcie znać, wbijajcie na meloradio.pl, można z komórki, tak wcześnie rano, tak szybko. Tam wystarczy, że na dole klikniecie zieloną słuchawkę, wyślecie głosówkę, a za takie najlepsze podpowiedzi dla maturzystów, co zrobić, żeby się nie stresować, może macie jakąś swoją dobrą radę albo sposób, no to dajcie koniecznie znać, bo mamy fajny merch. Za 7 minut 7.
1: A już o 7 zagramy
0: Thomas Gray. Za chwilę też prognoza pogody na poniedziałek i newsy będą w Melo.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty. Aha. Więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Keno kręci nas już 18 lat.
6: A my się rozkręcamy.
5: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
7: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
8: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
7: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
6: Ale to kręci.
5: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: Wpary do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smartis Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
0: O reklamie.

0: Maj przynosi nam ciąg dalszy wysokich temperatur. Dzisiaj nawet 26 stopni. Możemy spodziewać się w Opolu około godziny 15 czy 16. To ta maksymalna prognozowana temperatura. Na razie oczywiście jest chłodniej, ale to ma się szybko zmieniać. Zmieniać też będzie się w ciągu dnia zachmurzenie, tak twierdzą synoptycy. Słońce jednak w przewadze, a deszczu w prognozach nie mamy. Przynajmniej na razie opady w prognozach od środy.
1: To już prawie siódma. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
2: Na początek wielki pożar w Gliwicach. Od wieczora płonie dawna fabryka drutu. Na miejscu jest ponad 200 strażaków i wciąż walczą z żywiołem. Piłkarze Interu Mediolan wywalczyli po raz 21 w historii tytuł mistrzów Włoch. Pokonali u siebie Parmę 2-0 i mają już 12 punktów przewagi nad najlepszym w poprzednim sezonie Napoli. To już dziś. Maturzyści wezmą długopisy w dłoń i zaczną egzaminy. Na początek ten z języka polskiego. A jak maturę wspominają ci, którzy mają już dawno ją za sobą?
3: Zapytali mnie, bo zdawałam z angielskiego, o jakąś historię z wulkanami.
4: Jaki był najgorszy przedmiot wtedy?
5: No dla mnie polski.
6: No chyba polski. Paleta możliwych tematów była ogromna.
2: Ekipa Melo trzyma kciuki za tegorocznych zdających. Trzymajcie się, jesteście najlepsi.
7: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
1: Siema, w poniedziałek podkręcamy tempo. Waldek, Marcin i Daria i gwiazda Tomorrowland też dołącza do nas. Thomas Gray już teraz i to aktualny numer 1 30 Meloradia z ostatniego piątkowego notowania. Mocno zaczynamy, jest siódma.

Podkręcamy tempo w Meloradio, to Salah i Melodia. A co wy chcielibyście powiedzieć maturzystom? Co macie jakąś dobrą radę dla nich? Jakąś podpowiedź, jakieś gorące pozdro? Dajcie znać, czekamy na wasze głosówki. Na meloradio.pl z komórki można tam wejść i na dole ikonka słuchawki, wyślij głosówkę, klikacie, nagrywacie, wysyłacie. No i zgarniacie merch od Melo za takie najfajniejsze, najlepsze. Dajcie znać, czekamy na głosówki. Słuchajcie, już w sobotę 23 maja w Warszawie, to już po maturach, będzie mega koncert, mega gwiazdy, zagra dla was Florida i za chwilę to pokażemy wam w Melo, co trzeba zrobić, żeby zdobyć takie zapro na to wyjątkowe wydarzenie.

0: Podkręcamy tempo w Meloradio i mamy dla was fajną zabawę, w której do zgarnięcia zapro na koncert mega gwiazdy Florida w sobotę 23 maja w Warszawie. Możecie być na tym wydarzeniu, na tym koncercie, na tej imprezie. Tylko, uwaga, musicie odpowiednio zareagować, jak już do was zadzwonimy. I żebyście wiedzieli, jak to się robi, to my wam pokażemy tutaj. Uwaga, spróbujemy zadzwonić do kogoś z naszej ekipy, co?
1: A zadzwońmy, no.
2: Florida.
0: Czekajcie, mam kilka numerów, kogo wybrać.
1: No to ty tam wybieraj.
0: Czekaj, po imionach. Dobra, mam. Mówimy, okay. Do kogo dzwonimy, czy nie?
3: Nie, no jeszcze nie.
1: Jeszcze nie. Może dobra, ta osoba będzie miała zaskoczenie. Jestem ciekawa, dobra, czy śpi, dobra, czy już dobra. Może nie.
0: Dobra, kręcimy. Okay. Zobaczymy, jak będzie, czy będzie słychać. Dobra.
1: O.
0: Chyba mamy to. Cicho, i nic nie mówimy.
1: Dobra.
4: Halo?
5: Oh, sometimes I get a good feeling.
4: Yeah! Cześć, Dareczku.
0: Cześć, mam do ciebie jedno pytanie. Śpisz?
4: Wiesz co, chyba mnie obudziłeś.
0: Chyba tak.
4: Ja nazwałem cię Darkiem zamiast Waldkiem.
0: Nie szkodzi. Nie szkodzi. Jurek, spoko. Jest okej.
4: Muszę przyznać, że myślałem, że to budzik, ale jak usłyszałem Florida w słuchawce, to nie miałem wątpliwości, kto do mnie dzwoni i po co.
0: Wyjścia,
4: mam
0: ale...
4: nadzieję, że nasi słuchacze będą równie skuteczni.
0: Tak jest. Piotrek, pokazałeś im, jak to się robi, ale słuchaj, jak słychać, że ty miałeś fajną majówkę, no i o to chodzi.
4: Oj, była piękna, tak. No. Wczoraj, co prawda, i przedwczoraj w radiu, ale popołudnia były bardzo sympatyczne, więc...
0: Słychać.
4: Mam nadzieję, że i twoja również była piękna.
0: Tak, jak słychać również. Dzięki, Piotrek. Strzałeczka, trzymaj się. Hej.
4: Trzymajcie się, strzała. Dobrego poniedziałku. Niech ten tydzień będzie piękny dla wszystkich i oby bilety trafiły w dobre ręce.
0: Tak będzie, strzała. To

0: Log w Melo Radio. Podkręcamy tempo od samego rana w poniedziałek i czekamy na wasze głosówki związane z maturami. Macie jakieś podpowiedzi? Ewentualnie trzymacie za kogoś bardzo mocno kciuki? Dajcie znać. Czekamy na głosówki. Wchodźcie na meloradio.pl i nagrywajcie.
1: Chciałem pozdrowić syna Macieja, który właśnie się szykuje do wyjścia na maturę. Dasz radę, synu, wierzę w ciebie, jesteś najlepszy, trzymaj się.
0: Trzymaj się, trzymaj, my też wierzymy, pewnie, że dasz radę, dacie radę. Czekamy na głosówki na meloradio.pl.
2: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
2: Nie masz pomysłu na weekend? Rusz w drogę z weekendowym biletem turystycznym Polregio. Ciesz się swobodą podróżowania pociągami Polregio bez żadnych ograniczeń. Kup bilet turystyczny i podróżuj w ulubione miejsca. Jeden bilet i aż 3 dni podróży. Weekendowe bilety turystyczne Polregio gwarantują nieograniczone podróże po całej Polsce. Szczegółowe informacje dotyczące oferty biletów turystycznych i taryfy przewozowej dostępne są na polregio.pl. Polregio od 25 lat łączy regiony.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to grill hity z Intermarché. Jak ketchup Tortex 470 gramów, tylko 5,49. A Pepsi, Mirinda lub 7-Up 1,5 litra 4,99 przy zakupie dwóch.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane, z ogrodem, tarasem lub balkonem, z dużym garażem i miejscem postojowym, zaledwie kilka minut od centrum.
7: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
8: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
9: Po reklamie.

0: życie smak.
1: Gibbs w Meloradio, podkręcamy tempo. Słuchajcie, aż nie wierzę, co się okazuje. W Wielkiej Brytanii większość nastoletnich chłopców woli rozmawiać z botami niż z przyjaciółmi, przyjaciółkami, dziewczynami albo z rodziną. Czujesz to?
2: No, jestem trochę w szoku. Mam nadzieję, że Waldek, ty się nie zaliczasz do tego. Nie, i lubisz, słuchaj, ze mną rozmawiać.
1: Bardzo lubię z tobą rozmawiać, chociaż no właśnie.
2: No, nie kończ, okej. Okay.
1: Dobra, ale powiem jeszcze coś. Co piąty pytany przyznawał, że czuje, że jest w związku z chatbotem. No,
2: co?
1: To ostatnie to dziwne, nie? Ale trochę rozumiem, bo w końcu AI w większości przyzna ci rację. Zawsze na koniec rozmowy powie coś fajnego. No i AI chce samo proponować, że coś za nas zrobi.
2: Same plusy. Two ships in the night. Dead drop.

0: I za to można lubić poniedziałek, bo razem z nim trafiają do nas takie gorące nowości i propozycje. Meduza, Don't Wanna Go Home. Najlepszy drop nowych hitów macie zawsze w Melo, a to propozycja do 30 Meloradia. Głosujcie na meloradio.pl. Za chwilę newsy.
1: Jedni debiutują dzisiaj na egzaminie maturalnym, inni bardzo długo po maturze debiutują na sportowych arenach.
0: Za 8:08.
2: A już o 8:00 zagramy.
0: Jonathan Pezet i Livka i obejmuje noce w Melo. I prognozę pogody na poniedziałek też dla was mamy, już za chwilę.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Jisk w Kluczborku. Zmieniliśmy się dla ciebie. Z tej

0: 12 maja.
1: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane, z ogrodem, tarasem lub balkonem, z dużym garażem i miejscem postojowym, zaledwie kilka minut od centrum.
2: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
3: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
4: A co tam w Carrefourze?
5: Targi na Biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj. Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
8: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Po reklamie.

0: Coraz więcej jednośladów na trasach województwa opolskiego. Uważajcie na siebie nawzajem. Wczoraj na drodze krajowej nr 40 na Opolszczyźnie doszło do zdarzenia samochodu osobowego i motocyklisty. Ranny został kierowca jednośladu i jedna z czterech osób jadących samochodem. A tymczasem poranny szczyt i wzmożony ruch na ulicach Opola. Nawet 26 stopni można spodziewać się dzisiaj w Opolu i regionie około godziny 15. Takie mamy prognozy. Mamy w nich również sporo słońca, chociaż od czasu do czasu zachmurzenie może wzrastać nad Opolszczyzną. Robi się coraz cieplej, bardzo przyjemny dzień przed nami i takie też będą kolejne, z tym, że od środy już w prognozach dla Opola więcej chmur, a także deszcz.
1: Już prawie ósma. Newsy Meloradia. Marcin Sikora.
2: Iran analizuje odpowiedź USA na 14-punktową propozycję zakończenia wojny. Na tym etapie nie ma negocjacji w sprawie programu jądrowego. W piątek Donald Trump oświadczył, że władze Iranu chcą zawrzeć porozumienie, ale nie był usatysfakcjonowany ich propozycjami. Andrzej Poczobut odebrał z rąk prezydenta Order Orła Białego. Dziennikarz, działacz polskiej mniejszości na Białorusi mówi, że nie czuje się bohaterem, bo bohaterami byli żołnierze Armii Krajowej.
3: Na tym tle ja wypadam tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie.
2: Andrzej Poczobut nie wykluczył, że w przyszłości wróci na Białoruś. Na debiut nigdy nie jest za późno. Udowadnia to 73-letni Chińczyk Wang Qi, były trener tenisa stołowego. Po raz pierwszy wystąpił w drużynowych Mistrzostwach Świata w Londynie. Reprezentował Fidżi.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma. Producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: My dzisiaj w Melo też razem z wami drużynowo występujemy po raz pierwszy w tym tygodniu i jak na razie no świetnie sobie radzicie. Podkręcamy tempo. Waldek, Marcin i Daria, inni gadają, a my już gramy. Jest ósma.

Słyszycie, jak mocno zaczyna się ten tydzień, 12 minut po 8 w poniedziałek rano. Już za chwilę zaczynamy zabawę, gotowi na wszystko. Czekamy już teraz na dwie osoby. Dzwońcie jak najszybciej pod 321-321-777. Macie szansę zgarnąć fajny merch od Melo. Czeka Melo Torba, są skiety do wzięcia i jest okazja, żeby udowodnić, że jesteście gotowi na wszystko. A skoro dziś matury, to trochę w temacie będzie. Czekamy. 321-321-777. Dzwońcie już teraz. Czekamy na dwie osoby, które będą miały szansę zgarnąć merch od Melo Radia.

0: Blazy Kisses. 17 po 8.
1: Gotowi na wszystko w Meloradiu.
0: Cześć Wojtek.
2: Witam serdecznie, cześć.
0: Siema, siema, hej. Wojtek to ma totalny luz dzisiaj, w takie dni jak dzisiaj, to ma plan na moto pośmigać. I jest też Sara z nami, cześć Sara.
3: Cześć, witam serdecznie.
0: A Sara to nie wie, co będzie dzisiaj robić, ale wie, że spróbuje się w zabawie Gotowi na wszystko w Melo. Mam dla was dwa pytania. Skoro ruszają dzisiaj matury, to dziś tak troszeczkę będzie w tym klimacie dla was, także bądźcie gotowi, uwaga. Za dwie dobre odpowiedzi będą skiety, za jedną zgarniacie Melo torbę. Najważniejsza zasada jest taka, że trzeba pamiętać, że zgłaszacie się do odpowiedzi swoim imieniem i kto się pierwszy zgłosi, ten odpowiada. Jasne? Możemy zaczynać?
3: Oczywiście.
2: Pewnie.
1: Gotowi na wszystko.
0: Pytanie jeden dzisiaj. Kto jest autorem lalki? Bolesław Prus czy Stanisław Wyspiański?
3: Sara.
0: Sara?
3: Prus.
0: Bardzo dobrze, Bolesław Prus. Jest jeden punkt na koncie Sary. No i teraz uwaga, skupcie się, bo pytanie numer dwa to odmiana przez przypadki słowa pomidor. Pomidor w wołaczu. To pomidor...
3: Sara.
0: Tak, Sara? Nawet nie musiałem...
3: Pomidor.
0: Sara, pomidor w wołaczu to?
3: Pomidor.
0: Nie no, powiedz no, nie bawmy się w pomidor, tylko powiedz, no. Sara, pomidor w wołaczu to?
3: O, pomidor.
0: Słuchajcie, uwaga, komisja egzaminacyjna musi stwierdzić, że... jakby to powiedzieć, Daria, no...
4: No źle, bo to jest o pomidorze. O, witaj, pomidorze.
0: O pomidorze. Przypuszczałabyś? Chyba nie. Sara, spokojnie, jeden punkt na twoim koncie, jedno pytanie jak najbardziej okej.

0: Zakaria w Melo Radio. Podkręcamy tempo i super, że jest ten poniedziałek, bo gdyby nie on, to na kogo byście zrzucali winę za wszystko, co dziś wam nie pójdzie, co? Ale z drugiej strony przecież wam dzisiaj wszystko idzie świetnie. Za chwilę zagramy tak, jak lubicie, Enrique i Pitbull.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Reklama.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
7: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
8: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
7: Serio? Też na wysokie kwoty?
8: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
9: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
10: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu bawełniane bokserki Ziki 2 sztuki 12,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 19,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
11: Kierowco, z aplikacją BPMe tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Promocja trwa do 5 maja. Obejmuje 8 tankowań do 50 litrów. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BPMe i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Zapraszamy na stację BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
12: Ola la, w Leroy la majówka właśnie trwa. I z tej okazji mamy dla Ciebie super okazję na Sadolin. Teraz lakierobejca Sadolin Extra Plus już za 285 zł. Za 4,5 litra plus 11% gratis. Nie przesłyszałeś się. 11% tej fantastycznej lakierobejcy, która zabezpieczy Twoje drewno aż na 12 lat, dostajesz gratis. Zadbaj o drewno w swoim ogrodzie już dziś. Zapraszamy. Leroy Merlin.
13: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
14: Volkswagen.
15: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
16: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
15: A, no i merci bardzo.
17: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
18: Jisk w Kluczborku. Zmieniliśmy się dla Ciebie. Z tej okazji dodatkowy rabat 25% na wszystko przy zakupie minimum 2 dowolnych produktów. Zapraszamy do sklepu JISK. Galeria Miodowa, ulica Beczyńska 101. Promocja jest ważna od 6 do 12 maja.
19: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
20: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
21: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
21: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
22: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
23: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
24: Lidl, to się opłaca.
25: Kupuj bez VAT w Mediamarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.

0: Trips w Melo Radio. Podkręcamy tempo i po majówce to może u was być pustawo na koncie, ale my coś zaradzimy, bo mamy szybką kasę. Jeżeli wy macie fajny pomysł, na co ją wydacie, to zgłaszajcie się na meloradio.pl. Piotrek?
1: Mam taką dziewczynę Martę i ona lubi budyń czekoladowy, a ja mam tylko waniliowy. Ona, że tak powiem, jest taka fancy trochę. Preferuje właśnie proteinowy. Muszę się trochę wykosztować.
0: Damy radę. Słuchajcie, czekamy na was na meloradio.pl. Wbijajcie z fajnymi pomysłami, na co wydacie szybką kasę. 200 czekają dziś znów do zgarnięcia dla was.

0: Najlepszy drop nowych hitów. Zawsze w Melo, Dub Dogs i How Does It Feel. Kolejna gorąca propozycja i nowość u nas na nowy początek nowego tygodnia. Newsy będą nowe za chwilę.
1: A w nich będzie nowa informacja na temat pogody w tym roku.
2: A już o 9:00 zagramy.
0: Catch Me Bad w Melo Radio. I tak zagramy już niedługo, gdy inni będą jeszcze gadać. Za 9 minut 9:00.
2: Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen. W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek jogurt Miller Mix, opakowanie 130 gramów, tylko 1,69 zł z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
9: I to razem!
10: Przyjemnie spędzić czas.
9: Ale pachnie!
8: Spróbować czekolady.
10: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
9: O, wow!
8: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
15: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
16: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
15: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
16: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
17: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
18: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
19: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
20: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
19: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
20: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
19: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
21: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: Psi.
1: Castorama.
2: Teoria
0: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
0: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
0: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Sunrise Festival 2026. 31 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.

Kolejna ścieżka rowerowa powstanie w naszym regionie, połączy Skarbimierz ze Żłobizną, zostanie zbudowana wzdłuż krajowej 94. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych właśnie podpisała umowę na przeprowadzenie prac. Budowa ścieżki będzie kosztować ponad 2,5 miliona złotych. Całość ma zostać ukończona jeszcze w tym roku.

Rośnie temperatura w Opolu i regionie, 23 stopnie w południe i 25, może 26 stopni pokażą termometry około godziny 15. Zarazem też jednak w drugiej połowie dnia wzrośnie zachmurzenie, tak twierdzą synoptycy. Deszczu jednak w prognozach nie mamy, przynajmniej na razie. Od środy to się może zmienić i druga połowa tygodnia będzie częściowo deszczowa w regionie, ale bez znacznego ochłodzenia.

0: To już prawie dziewiąta. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
1: Język angielski, matematyka i geografia to najczęściej wybierane przez maturzystów przedmioty na poziomie rozszerzonym w tym roku, a właśnie w tej chwili rusza pierwszy tegoroczny egzamin, to podstawowy test z języka polskiego. Łukasz Tomczyk nie jest już trenerem piłkarzy Rakowa Częstochowa, poinformował klub. W sobotę w finale Pucharu Polski Raków przegrał z Górnikiem Zabrze 0-2. Meteorolodzy nie wykluczają rekordowo upalnego lata. To za sprawą Super El Nino, czyli zjawiska powstającego wskutek ponadprzeciętnego ogrzewania się Pacyfiku. Jest duże prawdopodobieństwo, że pojawi się to zjawisko już w maju, mówi profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
2: W tym roku oceany na całym świecie są tak samo ciepłe jak w 2024, który był rekordowy.
1: Super El Nino może wywołać m.in. dotkliwe susze i potężne ulewy.
3: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
0: Na super lato wszyscy czekamy, na razie mamy super poniedziałek. Jeżeli jeszcze nie jesteście do niego przekonani, to dajcie nam jeszcze chwilę. Jest dziewiąta, podkręcamy tempo. Cześć, hej!

Podkręcamy tempo w Melo Radio, to wy tu jesteście gwiazdami. Całkiem nieźle zaczął się ten poniedziałek, 4 dzień maja dzisiaj mamy i całkiem niezłe wyniki w pewnym badaniu, słuchajcie. Za chwilę wam powiemy, z czego jesteśmy w Polsce bardzo ostatnio zadowoleni. Ale wcześniej jeszcze Kygo, Save My Love w Melo, 12 minut po godzinie 9.

0: Bambi jak Laosia. W Meloradio tak podkręcamy tempo w poniedziałek o tej porze, 18 minut po 9. Jak jesteście w pracy, to ja mogę tylko zapytać, czy jesteście zadowoleni. Bo w badaniach CBOS to wyszło, że rekordowo dużo Polek i Polaków jest zadowolona ze swojej sytuacji materialnej. O. Konkretnie mówiąc, ze swoich finansów i zarobków. Słuchajcie tego, aż 39% ludzi mówi, że pieniędzy starcza im na wiele, że czują dużą swobodę finansową i że nie muszą specjalnie oszczędzać. Patrzę, jak Daria robi wielkie oczy. Mogą sobie za to pozwolić na luksus i większe wydatki.
1: No ale jak Darka się odzywa tutaj czasami do nas w studiu, to ja mam wrażenie, że ona akurat jest zadowolona i że wiesz.
2: Proszę nie mówić o tym głośno, to wcale nie jest prawda. Jakby zawsze chętnie wszystko przyjmę więcej. Pozdrawiam.
0: Ale czemu aż tak protestujesz? No? Sytuacja finansowa Polaków osiągnęła najwyższy poziom zadowolenia w historii, ale to brzmi. Wiem, co myślicie. Ja też bym chciał być w tej grupie. Na bogato to ja wam teraz zagram Fast Cars Superstars w Meloradio.

0: Oskar Matka, Sweet Nothing w Melo Radio, podkręcamy tempo. Wiadomo, że pierwsze wrażenie jest bardzo ważne, więc mam nadzieję, że poniedziałek zrobił na was dobre wrażenie. A jeżeli sporo macie do zrobienia wy dzisiaj jeszcze, to spokojnie, jak tak idzie trochę nie za bardzo. My podkręcimy tempo, a wy macie przecież jeszcze cały tydzień.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
1: Jysk w Kluczborku. Zmieniliśmy się dla ciebie. Z tej okazji dodatkowy rabat. 25% na wszystko przy zakupie minimum dwóch dowolnych produktów. Zapraszamy do sklepu Jysk. Galeria Miodowa. Ulica Beczyńska 101. Promocja jest ważna od 6 do 12 maja.
2: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra, zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: O reklamie.

tyle o Xylowinio i I Wanna Go. Melo Radio. Słyszałem dzisiaj, że to lato może być rekordowo upalne, tak mówią specy od pogody. Wiem, że gorąco na pewno będzie w Kołobrzegu od 31 lipca do 2 sierpnia. To właśnie w ten weekend wakacji Sunrise Festival. Wysyłamy was na tą mega imprezę. Wlotki pojawią się już dziś w Melo Radio. Będziecie mogli bawić się przy setach takich gwiazd jak James Hype, Hardwell, Sigala, Afrojack czy Axwell i Rehab. No jak zgarniecie takie bilety na Sunrise Festival, to możecie być pewni, że takiego poniedziałku wam pozazdroszczą wszyscy. Okazja już dzisiaj w Melo. A teraz Bibi Rexha i Faithless, New Religion.

0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo. Mamy dla was Ale Farben, Body Talk. Mamy poniedziałek, no nie da się z tym nic zrobić, ale zawsze to może być bardzo fajny poniedziałek. Zadba o to Adi, siema.
1: No siemano, siemano. Rzeczywiście jest poniedziałek, ale jest słoneczny poniedziałek. Jest gorąco, pięknie na dworze. No nie ma tragedii, no.
2: Zawsze możesz powiedzieć, że jest wtorek i najwyżej będziesz miał dwa wtorki, jeden po drugim.
0: Przerubane. Fajne.
3: Już o 10:00 zagramy.
1: No właśnie, będzie Yearbox i Graceland w Melo. Chcielibyście mieć dwa wtorki?
2: Pod warunkiem, że potem byłyby po nich dwa piątki i to już wszystko.
0: Ja to
1: dwa piątki. Ej, ale to jest, dwa piątki mi się podobają zdecydowanie, to jest to.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć wyszany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Nie masz pomysłu na weekend? Rusz w drogę z weekendowym biletem turystycznym Polregio. Ciesz się swobodą podróżowania pociągami Polregio bez żadnych ograniczeń. Kup bilet turystyczny i podróżuj w ulubione miejsca. Jeden bilet i aż 3 dni podróży. Weekendowe bilety turystyczne Polregio gwarantują nieograniczone podróże po całej Polsce. Szczegółowe informacje dotyczące oferty biletów turystycznych i taryfy przewozowej dostępne są na polregio.pl. Polregio. Od 25 lat łączy regiony.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
14: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
15: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: O reklamie.

prace na drodze krajowej nr 46 przy Rogatkach Opola na odcinku blisko kilometra do ronda imienia Rodłaków. Rozbudowywana jest droga. Powstaje tam również tak zwane rondo turbinowe i ma być ono również dogodnym połączeniem dla strefy ekonomicznej. Wszystko ma być gotowe na przełomie sierpnia i września.

0: Zachmurzenie zmienne dzisiaj nad Opolem i regionem ma rosnąć w drugiej połowie dnia, ale na słoneczne chwile też możemy liczyć po południu, a na pewno możemy liczyć na jeszcze wyższe wartości na termometrach. 26 stopni nawet mają pokazać opolskie termometry około godziny 15 czy 16. To będzie ta najcieplejsza pora, chociaż też popołudnie może przynieść mocniejsze podmuchy wiatru, a to oznacza, że odczuwalna temperatura jednak może być niższa.
1: Są newsy Melo Radia.
0: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Ponad 2300 osób właśnie teraz w Opolu pisze maturę z polskiego, w tym absolwenci 14 publicznych szkół ponadpodstawowych z naszego miasta. Mówi Aleksander Iszczuk z Urzędu Miasta.
2: Przypomnijmy, że obowiązkowo zdawany jest język polski, matematyka i język obcy na podstawie. No i do tej pory prim wiodła geografia.
0: Pisemne matury potrwają do 21 maja, ustne do 30. Uzbrojeni napastnicy, dynamiczny szturm i sekundy decydujące o powodzeniu akcji. Taki scenariusz ćwiczyli opolscy kontrterroryści na terenie jednej z wrocławskich zajezdni tramwajowych. Scenariusz zakładał przejęcie tramwaju przez uzbrojonych napastników i konieczność natychmiastowej reakcji służb. Specjaliści z Opola ćwiczyli wraz z dolnośląskimi policjantami. A na drogach dobiega końca akcja Bezpieczna Majówka i to wcale nie są ćwiczenia. Przez długi weekend opolska drogówka prowadziła wzmożone kontrole. Niestety nie obyło się bez wypadków. Bilans ostatnich dni pewnie niebawem poznamy. Za godzinę kolejne informacje z regionu, wróci jeszcze temat matur.
3: Minuta do 10:00, newsy Melo Radia i Marcin Sikora.
4: 290,5 miliona dni spędzili Polacy na zwolnieniach lekarskich w zeszłym roku. To 0,5 miliona więcej niż w 2024 i aż o 8 milionów dni więcej niż w 2021. ZUS Karol Poznański.
5: Do najczęstszych przyczyn niezdolności do pracy należą choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej, zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania oraz choroby układu oddechowego.
4: A największy wzrost dotyczył zwolnień związanych z chorobami psychicznymi. Teraz Kolumbia i wypadek na pokazach Monster Trucków. Dwie osoby zginęły, 38 zostało rannych. Jeden z olbrzymich samochodów nagle wjechał w tłum widzów. Oczekiwania rozmijają się z rzeczywistością. Studenci chcą zarabiać prawie 10 tysięcy złotych na rękę. Dostają około 4 tysięcy. Tak wynika z badania SW Research Student w pracy.
6: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
7: Oj, studenci, to jeszcze trochę chyba. Tak mi się wydaje.
4: No, jeszcze nawet trochę po studiach.
7: No, ale to będzie dobrze. Siema, Adi po tej stronie, 10:00 na zegarek.

Sony Fodera, Crystal i My Lovin' w Melo Radio, a ten lot na pewno długo zostanie w pamięci pasażerów. Słuchajcie, niesamowita historia na pokładzie samolotu podczas lotu Dakaru do Rzymu. Kobieta niespodziewanie zaczęła rodzić. No i jak możecie się domyślać, wywołało to spore poruszenie. Może nawet i panikę, ale nie u wszystkich, bo na pokładzie byli też lekarz i pielęgniarka, dzięki czemu na świat przyszedł Bobas, który dostał super opiekę, a po wylądowaniu mama i Bobo trafili do szpitala. Ale nie wiem czemu, mam takie wrażenie, że to dziecko w przyszłości chyba zostanie całkiem niezłym pilotem.

Iben i Hollow w Meloradio, 25 minut po 10. Słuchajcie, bo tak, ja wiem, że majówka się skończyła, ale jeszcze jest trochę słońca i moje pytanie do was, co wy jedliście w ogóle w tę majówkę? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradio, najlepiej nagrajcie głosówkę, to wtedy usłyszymy, jak bardzo się cieszyliście z tego, co zjedliście. Ja wam powiem od serca, ja zjadłem kebsa i bardzo się z tego powodu cieszę. Dajcie znać na WhatsAppie Meloradio, co wcina.

0: Liście w majówkę. Naszego WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.
1: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl

0: autopromocja.
1: Cukier, słodkości i gen szaleństwa.
0: Oto składniki wybrane do stworzenia idealnego prezentera. Ale dyrektor programowy dorzucił do tej mieszanki jeszcze jeden składnik. I tak narodziła się Iga Dudziuk. Trochę chaosu i trochę uroku.
1: Słuchaj mnie od poniedziałku do piątku między 14 a 18.
0: Freak Fight w Melo Radio.
1: Dziewczyny górą.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w

0: 2 plus 1 gratis. Oraz trzywarstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 11,99 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
3: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
6: Lisk w Kluczborku. Zmieniliśmy się dla Ciebie. Z tej okazji dodatkowy rabat. 25% na wszystko przy zakupie minimum 2 dowolnych produktów. Zapraszamy do sklepu Lisk. Galeria Miodowa. Ulica Beczyńska 101. Promocja jest ważna od 6 do 12 maja.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w

0: do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
4: Castorama!
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
6: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
8: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Po reklamie. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ-ów.

0: Natalia Nykiel i Spokój. Tego wam życzę w pracy, 18 minut do 11. Tak, podkręcamy tempo. Siemanko. Przed momentem pytałem was grzecznie o to, co jedliście w trakcie majówki, no i dostałem piękną głosówkę, która, no, jakoś brzmiała mi jak taka potężna rapnuta, no i postanowiłem coś z tym zrobić. W takim razie pytam, co jedliście w majówkę? Mam potężną odpowiedź, jedziemy.
1: Piątek, karczek, boczek, kiełbasa. Sobota, karczek, boczek, kiełbasa. Niedziela, karczek, boczek, kiełbasa.
0: No i tak trzeba żyć. A wy co jedliście w majówkę? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia, nagrajcie głosówkę, może i z waszej głosówki zrobimy rapnutek. Let's go! We'll be right back.

0: Pauza i Magnetic w Melo Radio. 10 minut do godziny 11. To jest Melo. Marcin Sikora, siewano.
1: Jestem.
0: Cześć. Co tam, majster?
1: Będę mówić o takich panach, którzy, w sumie nie tylko panach, panie też są, którzy obchodzą dzisiaj święto w każdym razie.
0: Okej, okay. No dobra, dobra, no to cierpliwie czekamy, nie wiem, o kogo chodzi jeszcze.
2: A już o 11 zagramy.
0: Ilenium Ellie Goulding i Don't Want Your Love w Melo. Marcin, czy to zagadnienie, o którym wspominałeś, jest bezpieczne?
1: Z tymi ludźmi zawsze jest bezpiecznie.
0: O! I wszystko jasne.

0: autopromocja. Wieczorami idę w Melo
1: i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam.
0: Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
7: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny: Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam, ta ze słoneczkiem.
8: Skoczysz do Carrefoura?
9: Jasne, mają świeżą promkę. Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 maja. Cena przed obniżką 15,99.

0: Pogoda.
1: ...26 stopni nawet pokażą dzisiaj opolskie termometry w najcieplejszej porze dnia i ona właśnie przed nami około godziny 15 czy 16 pewnie. Można spodziewać się tych najwyższych temperatur, ale zarazem po południu będzie wzmagał się wiatr, przez co jednak odczuwalna temperatura będzie trochę niższa. Zmienne zachmurzenie w drugiej połowie dnia nad Opolem i regionem, deszczu w prognozach nie mamy. Przynajmniej na razie od środy przydadzą się parasole.
0: Są newsy Melo Radia.
1: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. W Opolu zakwitły kasztanowce. To oznacza, że absolwenci szkół ponadpodstawowych zasiedli do swoich matur. Nauczyciele przypominają, że egzaminy trzeba pisać samodzielnie, mówi Aleksander Iszczuk z Wydziału Oświaty Ratusza.
2: Są szkoły, które organizują na dużej sali, są szkoły, które organizują w małych salach. No i oczywiście, jeżeli w którejś kieszeni ta komóreczka się odezwie, to jest jednoznaczne z zakończeniem pisania matury.
1: W tym roku w Opolu maturę pisze ponad 2300 osób w całym województwie. Maturzystów mamy blisko 7 tysięcy. Oni zapewne majówkę spędzili pracowicie, podobnie jak policjanci. Przez cały długi weekend trwały wzmożone kontrole na trasach województwa opolskiego. Rozpoczął się także wodny sezon nad jeziorami turawskimi. Policjanci ogniwa wodnego do dyspozycji mają łodzie motorowe i kłady. Tymczasem kolejna ścieżka rowerowa powstanie w naszym regionie jeszcze w tym roku. Połączy Skarbimierz ze Żłobizną wzdłuż drogi krajowej nr 94. Umowa jest już podpisana. Tyle na razie wieści z regionu. Za godzinę będzie o planach zakupu kabin wyciszających do Opolski. Szkół.
3: Minuta do 11:00, newsy Melo Radia i Marcin Sikora.
4: Majowy weekend nie był spokojny na polskich drogach. Doszło do 278 wypadków, zginęło 20 osób, a 321 zostało rannych. Policja zatrzymała też ponad 1330 pijanych kierowców. Dziś święto ludzi odwagi i poświęcenia. To Międzynarodowy Dzień Strażaka, mówi brygadier Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej.
5: Jako formacja tak naprawdę szkolenie jest prowadzone non-stop.
6: Co w pracy strażaka daje największą satysfakcję?
5: Największą satysfakcję na pewno uratowane życie.
4: W Polsce tylko zawodowych strażaków jest około 30 tysięcy. Od dziś w Rzymie obowiązują nowe zasady sprzedaży biletów do Koloseum, bo agencje turystyczne masowo wykupują bilety, a potem je odsprzedają. Turyści, którzy nie kupili biletu przez internet, muszą teraz ustawić się w długiej kolejce.
3: Ale lipa.
7: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
3: Sprawdzamy, ile jest stopni w Rzymie?
4: Nie wiem, ale wiem, że będą kary dla tych agencji też całkiem spore.
3: O, znaczy to uczciwe. To, no tak. To Polak się cieszy, bo nie musi płacić. 20 stopni w Rzymie, a u nas 24. Kto ma fajniej?
4: Nie wiem, ja uważam, że my mamy całkiem fajnie.
3: My mamy ekstra. Illenium Ellie Goulding, Don't Want Your Love w Melo.

Gordo, Reni Cunewalt i Loco Loco. A tak a propos Reniego Cunewalta, słuchajcie, to, że widzimy się pod koniec lipca na Sunrise Festival w Kołobrzegu na Podczelu, to już wiecie, ale znalazłem ostatnio fajny filmik na YouTubie. Jest nagranie After Party z 2008 roku. Ej, no i obejrzeć to, to jest po prostu rewelacja. No bo tak, ludzie na tym Sunrise Festival mega uśmiechnięci, widać, że cieszą się sobą, dobrą muzą i co ciekawe, nie widać nikogo z telefonem. Wiem, że to boomerskie, ale bez kitu. Ma to swój urok i ciekawy jestem, jak będzie w tym roku, no ale wiecie, jedno jest pewne, to my, czyli ludzie, którzy się będą bawić, tworzymy ten klimat tak naprawdę, a wy razem z nami, bo tam też będziecie. Także słuchajcie, Melo, bo wloty są do zdobycia w każdej chwili, a ja tylko daję znać, że widzimy się przy Red Stage, bo tam zamierzam kampić.

0: Mama zawsze mówi, że prawdziwe piękno kryje się w sercu. I o tym właśnie jest ta nuta. Anima i Beautiful w Melo Radio. Mama też od czasu do czasu mówi: weź się za robotę! No i ja się zgadzam, ale wiesz, w poniedziałek, tak po majówce, to nie jest do końca takie proste, dlatego macie, wydaje mi się, że dyspensę, pełną wyrozumiałość szefostwa, a przynajmniej ode mnie. Dlatego muzycznie Hardwell i Young Again jeszcze w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty, więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
4: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2%, litr, złoty 59 przy zakupie 2 z Kaufland Karty Ekstra, 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Karty Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
5: Polska pokochała Chery Super Hybrid, top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie, w mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry.
6: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
7: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M, złota nioska, 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
11: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
12: Serio? Też na wysokie kwoty?
11: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
13: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
14: Castorama!
15: Teoria
14: i praktyka.
15: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
14: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.

0: Hardwell, Chris Jones i Young Again w Meloradio. Tak, podkręcamy tempo. No, mamy 17 minut do godziny 12. W robocie można sobie zrobić chwilę przerwy, żeby wejść na meloradio.pl. Dokładnie zakładka konkursy i akcje. No i odwiedzić szybką kasę, bo 200 dzisiaj by się przydało zgarnąć. Piotrula, na co byś wydał?
1: Mam taką dziewczynę Martę i ona lubi budyń czekoladowy, a ja mam tylko waniliowy. Ona, że tak powiem, jest taka fancy trochę. Preferuje właśnie proteinowy. Muszę się trochę wykosztować.
0: No, no to wiadomo, oczywiście. Białeczko, musisz się zgadzać, bo na siłkę trzeba iść. Przepraszam. W każdym razie, jeżeli chcecie wydać szybką kasę, no to się po nią zgłoście. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Do dzieła!

0: do lata jeszcze trochę. Ale damy radę. Modelki Butarski, lubię cię jak lato. 10 minut do godziny 12. Gorącej muzy w Meloradiu nie będzie brakowało, to na pewno, ale daje też znaka, że minutę przed 12 pojawią się newsy Meloradia, w których dowiemy się o samych ważnych rzeczach, także warto być na bieżąco.
1: A już o 12 zagramy
0: Eben i Hearts, czyli coś, co kochacie. Namiastka dobrego Melo, punktualnie o 12. Już powoli możecie robić głośniej.
1: Melo Radio. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
3: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Jisk w Kluczborku. Zmieniliśmy się dla Ciebie. Z tej okazji dodatkowy rabat. 25% na wszystko przy zakupie minimum 2 dowolnych produktów. Zapraszamy do sklepu Jisk. Galeria Miodowa, ulica Beczyńska 101. Promocja jest ważna od 6 do 12 maja.
8: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki ala rabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
9: Obiecaj, że zawsze będzie tak samo.
10: Zawsze.
9: Colin, dlaczego pokój się kurczy?
10: Bo szczęście jest za duże.
9: Miłość nie zna granic, ale świat niestety tak.
10: Piana Dni to opowieść o miłości. Miłości intensywnej i naiwnej. Czy udaje się przetrwać w świecie pełnym komplikacji? Bilety do nabycia w kasie teatru oraz na stronie www.teatropole.pl.
11: Ciesz się ogrodem bez marznięcia. W Jula znajdziesz dwumetrowy gazowy parasol grzewczy na praktycznych kółkach, dzięki którym bez trudu możesz go do woli przestawiać. Tylko za 699 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
12: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
13: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Bo w Media Expert taniej
15: masz. Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
16: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 7,99 za kilogram, a do tego tylko z aplikacją Biedronka winogrona różowe na wagę 11,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kilogram na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
17: Codziennie niskie ceny.

0: Przyjemne 26, a może nawet 27 stopni to temperatura maksymalna, której możemy spodziewać się jeszcze dzisiaj po południu do godziny 16. Te maksymalne wartości na termometrach w Opolu. Przed nami więc ta najcieplejsza część dzisiejszego dnia. Zachmurzenie może jednak rosnąć. Deszczu w prognozach nie ma. To samo dotyczy też jutra. W środę przydadzą się parasole i trochę się ochłodzi.
1: Są newsy Meloradia.
0: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Wciąż wysokie zagrożenie pożarowe w lasach województwa opolskiego, najwyższe w 3-stopniowej skali. Opolska Straż Pożarna przypomina, nie używajcie otwartego ognia w lesie i jego pobliżu i parkujcie tylko w wyznaczonych miejscach. Trwa matura z języka polskiego, którą w województwie opolskim pisze prawie 7 tysięcy osób. Egzamin z polskiego właśnie to matura trwająca najdłużej, bo aż do 13. W Opolu jest w tym roku ponad 2300 osób przystępujących po raz pierwszy do matury. Oni już kończą szkolną przygodę, tymczasem Opole zadba o komfort psychiczny młodszych uczniów. Miasto zarezerwowało ponad 300 tysięcy złotych na zakup kabin wyciszających do opolskich szkół. Uczniowie będą mogli spędzać w nich przerwy z dala od zgiełku, mówi Aleksander Iszczuk z Urzędu Miasta.
2: Preferowane są kabiny czteroosobowe do tego, aby nie tylko w czasie przerwy było można się schować, wyciszyć, odpocząć od hałasu, ale również będzie można spotkać się z uczniem na zajęciach indywidualnych.
0: Kabiny priorytetowo będą ustawiane w podstawówkach. Program został rozpisany na 2 lata.
3: Zbliża się południe. Newsy Meloradia, Marcin Sikora. Karol Nawrocki chce nowej konstytucji, powołał kolejną radę. Według prezydenta założenia zmian powinny być gotowe do końca jego kadencji, ale jak mówi premier Donald Tusk, pomysły dotyczące zmian w konstytucji nie znajdą w Sejmie wystarczającej większości.
4: Tak naprawdę chodzi raczej o polityczną grę.
3: W przyszłym roku minie 30 lat od uchwalenia ostatniej konstytucji. Sternik łodzi, która wywróciła się na jeziorze Salińskim na Kaszubach, usłyszał zarzut kierowania nią w stanie nietrzeźwości. W tragicznym wypadku w piątkowy wieczór zginęły 2 z 5 osób płynących jednostką. Ocalał m.in. 33-latek, którego teraz czeka odpowiedzialność karna. Zbliża się maksimum roju meteorów. To okazja, by zobaczyć na niebie spadające gwiazdy. W środę można się spodziewać 50 zjawisk na godzinę.
1: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
5: Na zegarach 12. Siemanko, ja jestem Adi. Walczymy razem z poniedziałkiem i to będzie uczciwa walka, bo my mamy dużo więcej dobrej muzyki, która poprawi humor. Ebony Hearts, siema!

Anotary, Talk to You w Melo Radio, 16 minut po 12. Podkręcamy tempo. Robert Lewandowski to tak naprawdę Kakashi Hatake z Naruto? Ostatnio napotkaliśmy na taką turbo dziwną współpracę gry i futbol. No i zrobiło się głośno, bo tytuł miał schylić się po dosyć mocno popularne anime Naruto Shippuden. No i ludzie mówią, że to absurdalne. Ja też jestem trochę zaskoczony, bo nawet specjalne karty powstały. I tak oto Robert Lewandowski miał zostać porównany do Kakashiego. Powiem tak, ta współpraca to jest pół biedy. Mnie bardziej ciekawi, czy Robercik oglądał Naruto i która postać była jego ulubioną. Chociaż po tej karcie chyba jestem w stanie się domyślić.

0: Kashmir i nie chodzi o ten materiał, tylko o tego ziomka, który potrafi stworzyć prawdziwe złoto. Ultra Love, gościnnie też Jason Ross, Bryna Grace. Dzieje się. Posłuchacie Melo. No, a w tej godzinie jeszcze trochę powspominamy. Są klasyki, Hajcaki, Say, Say, Say, Waiting for You. No i nasz ulubieniec, czyli Andy Das i jego Zokiria. Można głosować na ten numer w ramach 30 Meloradia. Wbijajcie na meloradio.pl.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

to promocja. Najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Tomorrowland Winter, Tomorrowland Belgium, Tomorrowland Thailand, Sunrise Festival, Sunset Square, Florida i

0: Reklama.
1: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
2: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na mediaexpert.pl?
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Błysko Zdrój.
8: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

Melo Radio. 17 minut do 13, podkręcamy tempo. Wy mam nadzieję, że nie czujecie się obco razem z nami, tylko wręcz przeciwnie. No bo my z przyjaźnią wychodzimy, nawet hajs wam rozdajemy. Jedynie za to, że wejdziecie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. No i tam napiszecie, na co chcielibyście to wydać. I potem jak już dacie znać, tak, to czekacie trochę. My potem oddzwaniamy na antenie Meloradia, czekamy 5 sygnałów. No i wszystko staje się jasne, dzieje się prawdziwa magia. Także wbijajcie, bo hajs czeka właśnie na was. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. We'll be right back.

0: Afrojack Sia, David Guetta i Awake Tonight w Melo Radio. 8 minut do 13. Z Afrojackiem słyszymy się na Sunrise Festival, a teraz słyszymy się z Ulą Harciarek.
1: Tak,
0: siemano.
1: Cześć. Hej.
0: I co tam masz?
1: No i będzie gorąco w tych newsach, bo będzie o dużej kasie, będą nowe maksymalne ceny paliw, no i o tym, jakie będzie lato.
0: Lato. Lato wszędzie.
2: A już o 13 zagramy
0: Bibi Rexa, Faithless i New Religion w Melo Radio. Ale ta waha, to ja mam nadzieję, że będzie tańsza. Przynajmniej za to trzymam kciuki. Ten numer punktualnie o 13.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
2: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradio.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Castorama.
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
5: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu świeca zapachowa Airwick 6,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 8,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
7: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest Twoje. Doskonale zaprojektowane, z ogrodem, tarasem lub balkonem, z dużym garażem i miejscem postojowym, zaledwie kilka minut od centrum.
8: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
9: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
10: Marzy Ci się idealnie równy trawnik? W Jula dostaniesz kosiarkę spalinową o mocy 2 kW z metalową obudową i pojemnym koszem. I to w najniższej cenie Jula 499 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
11: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać? Jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek jogurt Miller Mix, opakowanie 130 gramów, tylko złoty 69 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
14: Wiosna, słońce? Czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great brand.
15: To co, Marian? Rowery?
16: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
15: A raty jakie mają?
16: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
15: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
16: No właśnie, więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
18: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
17: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
18: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
19: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Sunrise Festival 2026. 31 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
20: Wszystko, czego dziś chcę,
21: to ziemniaki z sadów i pól. Worek 5 kg, drugi gratis. A od wtorku łopatka. Kilogram w hit cenie 12,99.
22: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
23: Lisk w Kluczborku. Zmieniliśmy się dla ciebie. Z tej okazji dodatkowy rabat.

0: Minuta do 13. Newsy Melo Radia i Ula Harciarek.
1: Są nowe maksymalne ceny paliw. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,49, benzyny 98 6,99, a oleju napędowego 7,31. To może być rekordowo upalne lato. Powód to ponadprzeciętne ogrzewanie się Pacyfiku, mówi profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
2: Oceany są coraz cieplejsze. No i w tym roku oceany na całym świecie są tak samo ciepłe jak w 2024, który był rekordowy.
1: Gorąco może zrobić się już w maju. No i cały czas będzie gorąco, ale teraz za sprawą kasy. Rekordowy podatek od spadku zapłaciła w Korei Południowej rodzina zmarłego prezesa firmy Samsung. To 8 miliardów dolarów. Stawka podatku spadkowego w Korei Południowej jest najwyższa na świecie.
3: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
0: Siemanko, 13 na zegarach, a ty po tej stronie podkręcamy tempo, bo kiedy inni gadają, no już gramy. Bebe Rexha, Faithless, New Religion, od tego zaczynamy. Bardzo dobra nuta.

zeszły piątek w majówkę graliśmy to w 30 Meloradia. No i zajęła ta nuta miejsce 14. A to jest Meloradio i tutaj podkręcamy tempo w poniedziałek, zaczynamy nowy tydzień, chociaż wiem, że niektórzy wzięli wolne, ale mam nadzieję, że wy nie bierzecie wolnego od głosowania, żeby wybrać właśnie ulubione numery z 30 Meloradia. Możecie wybrać co tylko chcecie, tych numerów jest naprawdę sporo, także głosujcie na meloradio.pl, bo przypominam, że w piątek po 18 wszystko będzie jasne. Kto zwycięży tym razem? To zależy od was. Modelki Włodarski, Miss Dior, gramy już teraz.

0: Kygo, Khalid, Griffin i Save My Love w Meloradio. 27 minut po 13. Podkręcamy tempo i w tej godzinie spotkamy się z gościem, który jest mega romantykiem. Sobel, kochasz, to na 100% się pojawi, ale będzie też gościu, który świetnie gotuje, czyli Kungs i jego Galaxy. Dużo dobroci jeszcze.
1: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Skoczysz do Carrefoura?
7: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
8: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane, z ogrodem, tarasem lub balkonem, z dużym garażem i miejscem postojowym. Zaledwie kilka minut od centrum.
9: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
10: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
11: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do sierpnia nie płacisz. RRSO 0%.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: O reklamie.

0: Shanghai, tu kasę. No i wy tu kasę możecie dostać akurat. 16 minut do godziny 14. A propos szybkiej kasy, to 200 wyczekają. Wystarczy tylko, że wejdziecie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. No i tak jak Piotrek, powiecie, na co chcecie to wydać.
1: Mam taką dziewczynę Martę i ona lubi budyń czekoladowy, a ja mam tylko waniliowy. Ona, że tak powiem, jest taka fancy trochę. Preferuje właśnie proteinowy. Muszę się trochę wykosztować.
0: Stary, na spokojnie dasz radę. Dzięki szybkiej kasie życie staje się lepsze i załatwisz to, co trzeba. Przy okazji może się uda i będziecie ze sobą bliżej. Wiecie, no bo chodzi mi przecież o to, że pójdą razem na siłownię. Kungs, Ophilus, London i Galaxy. Zabieramy was do innej galaktyki, tej muzycznej. Bawcie się dobrze.

0: Meduza, Henry Camille i Don't Wanna Go Home w Meloradio. Mogę powiedzieć to samo, ale no niestety muszę iść. Już Iga przyszła, no to ja idę. No.
1: Cześć, siemanko.
0: Siema, gwiazdo. Jak tam po weekendzie? Bo widziałem,
1: bardzo
0: że było fajnie.
1: Dobrze, bardzo dobrze. Było słońce, była plaża, byli przyjaciele, wszystko się zgadza.
0: No i super. A ktoś krzyczał, że jest kukurydza po 2 złote?
1: Krzyczał.
0: Super.
1: Prawie kupiłam.
0: O!
2: A już o 14 zagramy.
1: Rumors, Thomas Gray. A lubisz kukurydzę?
0: Pewnie.
1: Każdą?
0: Nie.
1: Ja też. No to fajnie.
0: Dzięki.

0: Minuta do 14, czas na newsy Meloradia. Ula Harciarek on the mic.
1: Już po maturzyści skończyli egzamin pisemny z języka polskiego. Jak im poszło? Zapytaliśmy uczniów z Torunia.
2: No myślę, że w porządku. Była taka nie za trudna, nie za łatwa.
3: Na pewno były wybrane lektury, które większość osób zna. Nie było dziadów.
4: Bardzo fajny był temat rozprawki. Był o pracy, więc jakbym mogła odwołać się do wielu lektur.
2: To był taki temat pewniaczek, można powiedzieć.
1: A jutro egzamin z matematyki. Mniej mieszkań sprzedano w kwietniu. Według danych Otodom deweloperzy sprzedali około 4000 lokali. To mniej niż w marcu. No to jeszcze sprawdzimy, ile kasy dajemy dziecku z okazji komunii. Większość pytanych włożyłoby do koperty od 200 do 600 zł. Nieco ponad 1% dałoby powyżej 2000.
0: Ja na przykład dostałam rower.
1: O, to też ładnie.
0: Chyba nawet mam go do dziś.
1: O.
5: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Już za moment. Już za chwilę.
1: To jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk. Freak Fight.
0: No dzień dobry, witam w poniedziałek. Mam nadzieję, że jesteście po majówce wypoczęci, a my w tej godzinie porozmawiamy o maturze, no bo to teraz temat na czasie. Oczywiście trzymam bardzo mocno kciuki za was, drodzy maturzyści. Pamiętajcie, matura to bzdura, ale zajrzymy również na parkiet Tańca z Gwiazdami. Iga Dudziuk, cześć, witajcie.
1: Freak Fight.
0: Rumors.

On the Move w Meloradiu, tak podkręcamy tempo. Dzisiaj matura z polskiego, jak zawsze po majówce. Mam nadzieję, że maturzyści zaznajomili się ponownie z panem Tadeuszem, z Soplicą. Mi chodziło oczywiście o polską literaturę. A wy o czym, łobuzy, pomyśleliście? No i podobno była ta matura bardzo łatwa, tak patrzymy na tematy rozprawek. Wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość, albo kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. No wydaje mi się niestety, że przez internet to zawsze, ale dzięki influencerom. O rany, ile macie w ogóle tematów do odwołania? Win, gips, tak podkręcamy tempo we Freakfajcie. A już za moment porozmawiamy również o kulturze. Zajrzymy na parkiet tańca z gwiazdami. Przydadzą się chusteczki, bo będzie wzruszająco, obiecuję.

0: Ależ piękny falset. Asher, David Guetta, Without You. Tak podkręcamy tempo. U nas we Freak Fajcie w Meloradiu obiecałam wam taniec z gwiazdami. To jest nasz wspólny... Ojejku, przedostatni raz, kiedy omawiamy taniec z gwiazdami. Na szczęście Mikołaj wraca w następnym tygodniu, no to finał omówimy sobie wspólnie. A propos, no właśnie, mieliśmy półfinał, wiemy, że do finału przechodzi Gamu, brawo, Sebastian Fabiański, Paulina Gałązka i Magdalena Boczarska. Ale ja pragnę zauważyć, że tak by nie było i ja uważałam, że Piotr Kędzierski będzie w finale. Jestem przekonana, że Piotr Kędzierski byłby w finale, gdyby nie to.
1: Szanowni Państwo, mam bardzo dobrą pamięć, ale krótką, a to, co chcę wam przekazać, jest dość ważne, więc nie chcę niczego pominąć. Mam oczy i widzę, jaki prezentuje poziom
0: tam.
1: Moim zdaniem wzniosłem się na wyżyny moich umiejętności. Aha. Myślę, że półfinał to dobry moment, żeby powiedzieć dziękuję.
0: Piotruś, piękny gest, naprawdę piękny, ale ja założyłam się ze znajomymi i teraz po prostu wisisz mi grube pieniądze. Taki numer wywinąłeś, wiesz? Ach, dive into the ocean. Alok! Tak podkręcamy tempo, ależ słonecznie jest u nas w Meloradiu.

0: My Love i Sony Fodera. A Sony Fodera wystąpi w tym roku na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Już się nie mogę doczekać i nie mogę się też tego doczekać, że o godzinie 15 wbija do nas bardzo znana influencerka, bardzo, przyjaciółka Fagaty. I możecie zgadywać, kto to jest. Chociaż to chyba jest już w sumie mega proste. Ale jak wiecie, to wbijajcie na WhatsAppa Melo Radio.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama. Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Błysko Zdrój.
1: Jisk w Kluczborku. Zmieniliśmy się dla Ciebie. Z tej okazji dodatkowy rabat. 25% na wszystko przy zakupie minimum 2 dowolnych produktów. Zapraszamy do sklepu Jisk. Galeria Miodowa. Ulica Beczyńska 101. Promocja jest ważna od 6 do 12 maja.
2: Nie masz pomysłu na weekend? Rusz w drogę z weekendowym biletem turystycznym Polregio. Ciesz się swobodą podróżowania pociągami Polregio bez żadnych ograniczeń. Kup bilet turystyczny i podróżuj w ulubione miejsca. Jeden bilet i aż 3 dni podróży. Weekendowe bilety turystyczne Polregio gwarantują nieograniczone podróże po całej Polsce. Szczegółowe informacje dotyczące oferty biletów turystycznych i taryfy przewozowej dostępne są na polregio.pl. Polregio. Od 25 lat łączy regiony.
3: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2%, 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 zł przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.

Była Pink, teraz West End, Get This Party Started. Tak się podkręca tempo u nas w Meloradiu. A ja wiem, że powroty po majówce są bardzo skomplikowane, dlatego teraz Was zachęcam do wspólnego odpoczynku, więc jeżeli macie taką możliwość, to zrelaksujcie się, zamknijcie oczy, bo teraz porozmawiamy o Mistrzostwach Polski w masażu. Nagrodę dostała Julia Płatos, brawo! 1000 złotych. No wydaje mi się, że więcej by zarobiła, jakby po prostu masowała ludzi za pieniądze, niż w tych zawodach, ale jest to naprawdę niesamowite i cieszę się, że mamy takich zdolnych ludzi. Były różne kategorie. Masaż szwedzki, twarzy, orientalny, sportowy, wellness, a także freestyle. Mnie kiedyś mój chłopak masował tak w stylu freestyle. Bolą mnie plecy do dzisiaj. I

0: Jakie retro? How does it feel w Malo Radio?
1: A już o 15 zagramy!
0: Moje ulubione Boy You Turn Me, Felix Jan Kaskada. Czy tak właśnie nie brzmi lato? Zagramy wam ten kawałek punktualnie o 15.

0: Melo Radio. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
8: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: W muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
10: I to razem!
11: Przyjemnie spędzić czas.
10: Ale pachnie!
9: Spróbować czekolady.
11: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
10: O, wow!
9: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
14: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A z lady tradycyjnej polecamy świeżą ćwiartkę tylną kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
15: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
16: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
15: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
16: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
17: Wszystko, czego dziś chcę,
18: to ziemniaki z Sadów i Pól, worek 5 kg, drugi gratis. A od wtorku łopatka, kilogram w hit cenie 12,99.
19: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
20: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
21: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M, złota nioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
22: Lidl. To się opłaca.
23: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł.

0: KFC.
1: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
2: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
4: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
3: Serio? Też na wysokie kwoty?
4: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
5: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
6: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu bawełniane bokserki Ziki 2 sztuki 12,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 19,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
7: Po reklamie. To jest Melo Radio.
8: Minuta do 15, czas na newsy Melo Radia. Ula Harciarek on the mic.
9: Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała już arkusze z pisemnej matury z języka polskiego, a jeszcze w trakcie egzaminu w sieci pojawiły się zdjęcia z arkuszy egzaminacyjnych. Jeśli jakaś osoba wniosła na maturę telefon i zrobiła zdjęcie, jej egzamin może zostać unieważniony. W pogodzie idzie spora zmiana. Po wyjątkowo słonecznej i ciepłej majówce zrobi się chłodno i deszczowo, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
10: Wtorek, czwartek to najbardziej aktywny okres. Opady, burze i porwisty wiatr.
9: Pogoda uspokoi się dopiero w weekend. No i jeszcze najnowszy ranking tenisistek. Iga Świątek awansowała z czwartej na trzecią pozycję. Nadal z dużą przewagą prowadzi Białorusinka Aryna Sabalenka przed Kazaszką Jeleną Rybakiną.
8: I mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu, ze mną dzisiaj Natalisa, hej!
11: Hello, klaket!
8: No i pięknie, pogadamy o tobie, o muzie, o wszystkim, zostańcie koniecznie z nami. Kaskada, tak zaczynamy.

0: to Lost Frequencies, The Feeling w Meloradiu. A moim dzisiejszym gościem jest Natalisa, influencerka, raperka, siemanko.
1: Cześć, bardzo mi miło.
0: Ostatnio sobie tak z Monią, naszą tutaj obecną od social mediów, przeglądałyśmy TikToki, trafiłyśmy na TikToka z takim dźwiękiem. Ja może ci puszczę.
2: No. Mięso wieprzowe z szynki 71%.
3: Głośno.
2: Woda, sól, skrobia ziemniaczana, białko sojowe.
0: I ludzie w komentarzach się kłócą, czy to ty, czy to nie ty. To jak w końcu było?
1: Tak, to jestem ja i dokładnie do tej pory znam to na pamięć. To jest skład szynki.
0: Kuchenne rewolucje. I poznałaś personalnie Magdę Gessler.
1: Tak, poznałam.
0: I jak wrażenia?
1: Wtedy się na nią obraziłam, wiesz, ona tam mi rzuciła talerzem, ja musiałam to wszystko sprzątać później sama, ja bym to w ogóle chętnie zjadła, ale teraz już nie jestem obrażona, absolutnie.
0: Okej, okay, super. Natalisa jest moim dzisiejszym gościem i za chwilę porozmawiamy o przyjaźni damsko-damskiej, bo to jest chyba jednak mega, mega istotne dla ciebie też, co?
1: Tak, bardzo.
0: Dobra, zostańcie z nami.

0: Ze mną Natalisa, ale my tu melo robimy, słuchajcie.
1: Tak, tutaj w studio naszym.
0: Jest naszym. No pewnie, że tak. Słuchajcie,
1: już się rozgościłam.
0: No to wiesz, jest chyba ogłoszenie o pracę. Zawsze możesz wysłać, wiesz, domówkę.
1: No tak. Jak mi nie wyjdzie w rapie, to przychodzę tutaj.
0: Właśnie, przyjaźń damsko-damska. W ogóle to jest bardzo ciekawy temat i uważam, że my dziewczyny powinniśmy trzymać się razem.
1: Też tak uważam, święta prawda to jest.
0: I twoją najlepszą przyjaciółką jest Fagata.
1: Tak. Moja Agatka. Cześć, gdzie Agata? Jestem tutaj.
0: A powiedz, czy jest jakaś inaczej? Co by musiała zrobić Fagata takiego strasznego, żebyś zerwała z nią przyjaźń? Co jest dla ciebie takim totalnym red flagiem w przyjaźni?
1: O Jezu, czy można tutaj mówić takie sprośne rzeczy?
0: Zależy.
1: Kurde, red flagi. Ale tak na poważnie, no chyba, nie wiem, podrywać mojego chłopaka, jakieś takie rzeczy. Mm-hmm. Wiesz, dziewczyny powinny się wspierać, szczególnie w przyjaźni, gdzie spędzamy ze sobą dużo czasu, a nie podkładać sobie jakieś świnie.
0: Pewnie, zgadzam się z tobą. No dobra, za chwilę porozmawiamy o królowych przetrwaniach i zagramy twój singiel z Agatą właśnie. A który twój singiel jest twoim ulubionym? Twoja piosenka?
1: Klakiet!
0: Tak czułam. Słuchajcie i obserwujcie Natalisę, do rozmowy wracamy za chwilę, a tymczasem Good Boys, Daya, Albi.

0: Loko, loko w Melo Radio. My z Natalisą jesteśmy trochę takie loko, coś czuję.
1: Leka, leko.
0: Potraktuję to jako komplement. Natalisa jest w Królowych Przetrwania. To nie jest żadna tajemnica. Jesteś naszą faworytką.
1: Nie jest to też żart.
0: Nie jest to też żart.
1: To jest prawda.
0: A powiedz, co jest najgorszego w Loser Camp? Twarde łóżko, brak klimatyzacji, czy no wiadomo, toaleta? A może coś jeszcze innego?
1: Brak prysznica. Mycie się po prostu w beczce z 10 innymi babami. Albo po nich. Czasami mi się zdarzyło. Chyba brak takiego jedzenia. W sensie my miałyśmy jakieś warzywa, owoce, jajka, ale to było strasznie monotonne. Cały czas było trzeba jeść to samo albo sobie jakoś poradzić. No nie wiem, raz zrobiłyśmy rosół, raz zrobiłyśmy frytki, raz zrobiłyśmy jajka na 10 różnych sposobów. Chleb z jajkiem, jajko z chlebem i chleb w jajku i chleb na jajku, jajko na chlebie.
0: Brzmi smacznie. Ja słuchaj, bym zjadła, a za chwilę zagramy twój kawałek. Koniecznie zostańcie. Yeah!

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Sunrise Festival 2026. 31 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Tele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: I po majówce. To co dobre szybko się kończy.
6: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.
8: J-Lo.

0: Alan Walker, Ava Max, Alone w Meloradiu. Moim dzisiejszym gościem jest Natalisa we Freak Fajcie. Siemanko raz jeszcze. Za chwilę zagramy wasz kawałek Cała ja, Natalisa i Fagata. Lubisz ten numer?
1: Nie mogę się doczekać. Tak, to była moja pierwsza piosenka w ogóle.
0: No właśnie, no właśnie. Zaraz potańczymy, ale ty tworzysz muzę.
1: Tak.
0: Czy coś na horyzoncie jest może? Nowego?
1: Jest bardzo dużo na horyzoncie. Ja cały czas się rozwijam przez to, że i śpiewam, i rapuję. Mogę zrobić tak, że ta muzyka moja będzie różnorodna bardzo, więc nie mogę się doczekać, aż będę wydawać. Mam jeden fit z mainstreamowym artystą, mogę się też pochwalić i zdradzić, ale nie powiem z jakim, zobaczymy.
0: Zobaczymy, no to trzymamy kciuki, możecie zgadywać, nie tak wam nie odpowiemy, ale możecie zgadywać. To co, to zapowiedz teraz ładnie wasz numer z Fagatą, teraz, na antenie Meloradia.
1: Przed wami. Aha. Cała ja, od Natalicki i Fagatki.
0: Let's go! Woo!

0: Audy to Akta Nowość, ale Farben, tak podkręcamy tempo w Melo Radio. Natalisa, dziękuję Ci, że do nas przyszłaś.
1: Dziękuję bardzo, było super.
0: Cieszymy się, wpadaj częściej, dobra?
1: Oczywiście.
0: Buziaczki. Klokiet.
1: Klokiet.
2: A już o 16 zagramy.
0: Hey, Sun, Sunfeld.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj.
6: Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
8: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2%, litr, złoty 59 przy zakupie dwóch z Kaufland Karty Ekstra, 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Karty Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
9: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2% 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Castorama.
13: Teoria.
15: I praktyka.
13: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę. Zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
15: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
13: Tak?
15: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl. Co jest grane w
1: Opolu? Monika Trykowska, chwila, zapraszam. W kinach Helios w Opolu dzisiaj w cyklu Kino Konesera film, który miał 4 oscarowe nominacje, Sny o pociągach, oparty na popularnej książce Denisa Johnsona, poruszający portret mężczyzny, którego życie toczy się w czasach bezprecedensowych przemian w Ameryce na początku XX wieku. Film będący hołdem dla odchodzącego w niepamięć stylu życia. Dla lubiących ambitne produkcje opcja na dzisiejszy wieczór. W codziennym repertuarze wciąż Michael, czyli biografia króla popu, wygładzona, z czego zresztą czynione są też zarzuty pod adresem twórców w roli Michaela Jacksona i jego bratanek Jafar. A kto chciałby zacząć tydzień od wyciszenia, dzisiaj jeszcze strefa dobrostanu Galerii Sztuki Współczesnej w Teatrze Kochanowskiego. Dla młodzieży i dorosłych, niezależnie od umiejętności i uzdolnień artystycznych, można będzie przekonać się, jak kojąco działa rękodzieło. Warto spróbować, nawet jeśli nie macie wielu takich doświadczeń.
0: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
2: Zbliża się 16, czas na newsy Meloradia. Ula Harciarek on the mic.
3: Niesławny adwokat od trumny na czterech kółkach poszukiwany przez policję. Ma do odsiadki 1,5 roku za spowodowanie wypadku, w którym zginęły 2 kobiety. Sąd zwrócił się do policji o doprowadzenie go do zakładu karnego, mówi sędzia Adam Barczak.
4: Policja 9 kwietnia zwróciła te dokumenty, informując, że nie sposób jest osadzić skazanego, ponieważ nie zostaną go w miejscu zamieszkania.
3: Teraz jest poszukiwany listem gończym. Polscy studenci chcą zarabiać na początek prawie 10 tysięcy złotych na rękę. Tymczasem największa grupa pracujących studentów dostaje do 5 tysięcy złotych. Za to dużą kasę na start zarobił w Chinach druga część filmu Diabeł ubiera się u Prady. To ponad 200 milionów dolarów, a film kosztował około 100.
2: A ja wiem, ile zarabia Cristiano Ronaldo. Jakieś mądre głowy to policzyły i słuchajcie, hu, hu, hu. Naprawdę to jest bardzo dużo. O tym pogadamy w tej godzinie. Iga Dudziuk, cześć, witajcie. Hej Sam, słuchacie Freak Fightu.

Ależmy podkręcamy tempo. To Ray Dalton, Do It Again. Cristiano Ronaldo to jest bardzo znany piłkarz i ktoś policzył, ile on zarabia. Wyobraźcie sobie, że zarobki Cristiano Ronaldo są tak wysokie, że jeżeli upuści monetę o nominale 1 euro, to zarobi w tym czasie 25 euro, mniej więcej, zanim jeszcze ta moneta dotknie ziemi. Tylko to strasznie dużo zachodu, a wy możecie w bardzo łatwy sposób zdobyć szybką kasę od Meloradia. Wbijacie na naszą stronę meloradio.pl i piszecie, na co potrzebujecie 200 zł, a nawet 0,5 tysiąca. Zaskoczcie nas. Dive into me, słuchacie Freak Fightów Meloradio. Alok, Khalid.

Crystal Notion w Meloradiu, tak podkręcamy tempo. 34 mięśni twarzy używa się do tej czynności. Chodzi o całowanie, nie wiem, co wam po głowach chodzi. Skoro to jest aż tak wymagające, to można chyba zaliczyć tę czynność do treningu, bo pada słowo mięśnie, prawda? Wszystko się zgadza. I okazuje się, że mamy kilka rodzajów pocałunku, więc możecie zaszaleć. Na odległość, czyli taki, o który nie będzie zazdrosna twoja dziewczyna, drodzy panowie, francuski. To chyba jest ulubiony każdego z nas. I pocałunek anioła w oko. Podobno świadczy o trosce. Moim zdaniem świadczy o problemach ze wzrokiem, skoro trafiasz w oko, a nie w usta. Dopóki się nie znudzisz. Miu, Zalia, to teraz.

0: Nadal mi się wszystko trzęsie. No drama. James Hype, Craig David. A jeśli chodzi o Jamesa Hype'a, to ten pan wystąpi na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Proszę sobie zapisać te daty, a proszę sobie je zapisać przede wszystkim dlatego, że my wam rozdajemy bilety na Sunrise Festival w Kołobrzegu, więc słuchajcie uważnie anteny Meloradia.
1: To jest Meloradio. Reklama.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon.

0: i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i galosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
1: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
2: Daj nowe życie tarasowi po zimie wraz z Jula. Płytki z drewna akacjowego, eleganckie, praktyczne i wygłuszające do użycia wewnątrz, jak i na zewnątrz w najniższej cenie Jula. 39,99. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert taniej
6: masz. Obiecaj, że zawsze będzie tak samo.
7: Zawsze.
6: Colin. Dlaczego pokój się kurczy?
7: Bo szczęście jest za duże.
6: Miłość nie zna granic, ale świat niestety tak.
7: Piana dni to opowieść o miłości. Miłości intensywnej i naiwnej. Czy udaje się przetrwać w świecie pełnym komplikacji? Bilety do nabycia w kasie teatru oraz na stronie www.teatropole.pl.
8: Lisk w Kluczborku. Zmieniliśmy się dla Ciebie. Z tej okazji dodatkowy rabat. 25% na wszystko przy zakupie minimum 2 dowolnych produktów. Zapraszamy do sklepu Lisk. Galeria Miodowa. Ulica Beczyńska 101. Promocja jest ważna od 6 do 12 maja.
9: Po reklamie.

Catch w Meloradiu, tak podkręcamy tempo. A dzisiaj podobno jest dzień powolności, więc musimy robić wszystko powoli, żeby nam się nie spieszyło za bardzo. No bo po co? Jesteśmy po majówce, trzeba odpoczywać. I ja wam teraz powiem fantastycznego newsa, ale że dzień święty trzeba święcić, no to zróbmy to. Nie wiem, czy wiecie, ale Iga Świątek awansowała na trzecią, nawet za szybko mówię, pozycję w najnowszym rankingu WTA. Brawo! A dobra, to źle brzmi. Bibi Rexha, New Religion.

0: Modelki włodarski, lubię cię jak lato. A ja to uwielbiam, jak jest taka piękna pogoda. Ula Harczarek jest już w studiu, tak. Meloradia.
1: I będą newsy.
0: Tak? I co w tych newsach?
1: W newsach bardzo dużo, bo będzie piramida finansowa, diamentowa, którą rozbili nasze służby.
0: Groźnie.
1: No.
2: A już o 17:00 zagramy
0: Galaxy Kungs. Ten numer zagramy wam punktualnie o 17:00, kiedy inni będą gadać.

0: autopromocja. Wieczorami idę w Melo i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej.
1: Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę.
0: Słuchajcie po 18.
1: Ja idę w Melo, a wy
0: chodźcie ze mną.
1: Pychu, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
8: taniej masz. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
0: Co jest grane w Opolu?
12: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Coraz bliżej Polska Noc Kabaretowa, czyli siedmiu wspaniałych na scenie Opolskiego Amfiteatru, siedmiu mistrzów polskiego humoru i siedem premierowych skeczów. Można będzie zobaczyć 8 maja. Wystąpią kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski i Mariusz Kołamaga, a całość poprowadzi Kabaretka 2. Dzień później w Opolu piknik droniarza na lodowisku Toropol. Będzie możliwość wzięcia udziału w zawodach, które odbędą się 9 maja na płycie lodowiska lub polatania w specjalnej strefie dla dronów klasycznych. Z kolei w kinach Helios w Opolu wśród nowości Diabeł ubiera się u Prady, część druga. Po 20 latach Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci ponownie wcielają się w swoje ikoniczne role, a główne bohaterki walczą o wpływy i reklamowe budżety w świecie, gdzie prasa papierowa powoli odchodzi w przeszłość.
11: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
13: Minuta do 17, czas na newsy Melo Radia. Ula Harciarek on the mic.
14: Ponad 200 osób oszukanych i 32 miliony złotych strat. To efekt działalności diamentowej piramidy finansowej. Podejrzany oferował rzekomo bezpieczne inwestycje w diamenty, mówił Paweł Kasprzak ze śląskiej policji.
15: Klientom przedstawiano nieprawdziwe informacje o wysokich i gwarantowanych zyskach.
14: Policjanci zabezpieczyli majątek podejrzanego, to prawie 21 milionów złotych. Tylko 7% polskich pracowników bardzo mocno angażuje się w swoją pracę. Jak podaje Polski Instytut Ekonomiczny, to jeden z najniższych wyników w Europie. No i na koniec jeszcze Holandia. Amsterdam jako pierwsza stolica na świecie bez reklam mięsa i paliw. Z miejskich billboardów znikają plakaty promujące burgery, samochody spalinowe czy tanie loty. To ma być krok w walce z kryzysem klimatycznym.
0: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
13: I mamy godzinę 17, słuchacie Freak Fightu i porozmawiamy sobie o pasażerach w komunikacji miejskiej. Będzie wesoło, będzie grubo i będziecie potrzebni. Iga Dudziuk, cześć, witajcie Galaxy i Kungs.

13 po 17 w Meloradiu. WhatsApp Meloradia, czekam na głosówki i tekstówki od Was. Temat jest prosty. Jaki jest najgorszy typ współpasażera według Was? Chodzi o pociągi i autobusy. Ja przed chwilą przeczytałam o 7 typach najgorszych pasażerów i proszę bardzo. Na przykład autobusowy DJ, czyli gra głośną muzykę. Przemytnik aromatów, czyli kiełba, jajko, kanapeczki różne. O, bliskościowiec, czyli taki, co nie kuma konceptu przestrzeni osobistej. Ale najgorszy typ według mnie to butozdejmowacz. No nienawidzę, jak ktoś ściąga te buty i skarpetki i stopą cię tam smyra po prostu za plecami. Dajcie znać.

0: ale ja to lubię. Four Strings w Melo Radio. Szybka kasa. Mamy początek maja, to jest doskonały moment, aby rozdać komuś szybką kasę od Melo Radia. Dzwonimy do Krzysia, który wszedł na naszą stronę i jestem bardzo ciekawa, na co jest mu 200 zł. Krzysiu?
1: Halo?
0: Cześć, Iga z tej strony Melo Radio.
1: Cześć.
0: Krzysiek, jak tam matura?
1: No dobrze, dobrze.
0: Tak? Tak zdawkowo odpowiadasz, jakbym była twoją matką trochę. Nie, no pozdrać coś więcej.
1: No powiem tak, nie ma to... za bardzo być do przodu, nie? Słusznie. Żeby się nie zaskoczyć negatywnie, ale myślę, że dobrze będzie. To jest bardziej ile procent niż czy znam, czy nie znam.
0: Wow, to ja już ci gratuluję i biję brawo. Krzysiu, powiedz mi, na co potrzebujesz szybkiej kasy od Melo Radia?
1: No, przydałyby się kremówki po maturze. Jak prawda polski zwyczaj wskazuje, że po maturze właśnie z kremówkami, ten na kremówki.
0: Świetne. Dobra, Krzysiek. Sprawa jest prosta, kasa leci do ciebie, dostajesz 200 zł od Melo Radia, biegnij do bankomatu i wypłacaj pieniądze!
1: No, jeszcze zdążę.
0: Super, buziaki!
1: Dziękuję bardzo.
2: Szybka kasa od Melo Radia.
0: Ja lubię, jak wy się tak cieszycie. A wiecie, Ela napisała, że nie lubię, jak ktoś gada głośno przez telefon w pociągu na WhatsAppie Melo Radia. Nagrywajcie, jaki rodzaj współpasażera jest najgorszy. Możecie też pisać tekstówki. Obejmuje noce, Jonatan PZ Liwka, to teraz.

0: tak podkręcamy tempo we Freakfajcie. Zadałam wam pytanie, jaki jest najgorszy rodzaj współpasażera w pociągu i w autobusie. I dziękuję za wszystkie głosówki. Mamy na przykład wiadomość od Magdy.
1: Mi najgorszy pasażer, jaki się trafił, to było w samolocie, który sobie golił głowę maszynką elektryczną. To nie wiem, czy można gorzej trafić.
0: Wow, wow, a może on chciał zmienić swój imidż, wiesz, nowy on, nowe miejsce, nowy kraj. Jeżeli macie jakieś takie historie, to zapraszam na WhatsApp Melo Radio.
2: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Let's

0: Reklama. Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Błysko Zdrój.
1: Jisk w Kluczborku. Zmieniliśmy się dla Ciebie. Z tej okazji dodatkowy rabat. 25% na wszystko przy zakupie minimum 2 dowolnych produktów. Zapraszamy do sklepu Jisk. Galeria Miodowa. Ulica Beczyńska 101. Promocja jest ważna od 6 do 12 maja.
2: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego After Party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio. Po reklamie.

0: Sophie Loren, DJ Remo, Tymek w Meloradiu, a my sprawdzamy, co was najbardziej denerwuje w waszych współpasażerach w komunikacji miejskiej i jest głosówka.
1: Co jest najgorsze w czasie podróży pociągiem? Mhm. Uważam, że te głośne rozmowy przez telefon, tak. No i to jest koszmar. I co ważne, jeszcze oglądanie filmów XXL, oczywiście bez słuchawek, no.
0: Aha, a w słuchawkach to rozumiem, że luz. No tak, można sobie spojrzeć, popatrzeć.

0: Frenetic, Bausa, tak podkręcamy tempo, ja czuję lato, jest już Olek, cały wakacyjny, opalony, w okularach.
1: A nie mam okularów, Iga.
0: Miałeś przeciwsłoneczne.
1: A no miałem, ale już nie mam. Ale słuchałem tego numeru wczoraj, jak wracałem z nadmorza i muszę przyznać, że fantastycznie, że jest on na playliście Meloradia, bo to on się naprawdę świetnie sprawdza. Iga, byliśmy nad morzem, jak to wspominasz?
0: Ja wspominam to najlepiej, nie zapomnę tego nigdy i mam nadzieję, że pojedziemy w następny weekend też.
1: A dobrze, a kupujesz bilety?
0: Nie mam pieniędzy.
1: No to nie jedziemy. A już o 18:00 zagramy Taylor Swift i Loud Luxury, The Fate of Ophelia. Ale ja wakacyjnie pogram, nie?
0: No bardzo, bardzo.
1: Vinay będzie, Vamero, James Young i Lenny Mellie Gouldin. Fajnie.
0: No to lato, lato na pełnej.
1: Lato wszędzie. I buzi wszędzie. Mua.

promocja. Najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Tomorrowland Winter, Tomorrowland Belgium, Tomorrowland Thailand, Sunrise Festival, Sunset Square, Florida i

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: O reklamie.
8: Dochodzi 18, czas na newsy Melo Radia, które ma dla was Ula Harciarek.
9: Polacy z wycieczkowca, na którym stwierdzono przypadki zakażenia hantawirusem, czują się dobrze, informuje nasz MSZ. Hantawirusa przynoszą gryzonie. Patogen pojawił się na statku płynącym przez Atlantyk. 5 osób zachorowało, a 3 zmarły. Będzie łatwiej o kredyty, jak podaje NBP. Banki w drugim kwartale tego roku chcą złagodzić kryteria udzielania pożyczek mieszkaniowych i konsumenckich. A ruszył maraton maturalny. Na pierwszy ogień poszedł język polski. Jutro matematyka. A jak nastroje?
10: No już trochę gorzej.
11: Spokój, na pewno większy niż przed polskim.
12: Też uważam, że spokój, bo to zadania takie, że można sobie pokombinować i będzie przyjemnie sobie myśleć o tym.
13: 100% będzie.
14: Na pewno będzie zdane.
15: Lecimy po setkę.
9: No i my tego życzymy, a to byli maturzyści z Torunia.
8: 100%, będzie spokojnie. No ja tak przy maturze nie miałem, więc zazdroszczę.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: idę w melo.
1: No ja wam, maturzyści, trochę współczuję, muszę przyznać. Przerąbane, macie taka piękna pogoda, a jutro na egzaminy i to jeszcze w jakiejś koszuli, garniturze, dajcie spokój. Ale potem to wy będziecie mogli się śmiać, bo będziecie mieli 4 miesiące wakacji. Tacy to pożyją, nie? A dla was wszystkich, niezależnie czy matura przed wami, w trakcie, czy już za, gram Taylor Swift, Loud Luxury, The Fate of Ophelia, od tego zaczynamy. Wina i Vomero za moment, będzie też nowość od Gipsa, a ja jestem Pychu. Siemano, fajnie, że wy też jesteście.
0: Melo Radio. Idę w melo.

ale to jest zdolny chłopak. Gips, a razem z nim Dopecast i For Money to winy w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, szczególnie w samochodach ten numer siada świetnie. 8 minuty po 18, a wielu mamy polskich zdolnych artystów i takich dwóch połączyło siły. Jakich konkretnie, to za moment zagram wam zupełną nowość na playce Meloradia. A już teraz Eric Pritz.

0: James Young, Infinity w Melo. Tak podkręcamy tempo, 18:17 na zegarach. A teraz czas na coś zupełnie nowego.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Ale to będzie mocny duet. Model, piosenkarz, no i wszystko, co tylko można w jednym ciele. Maciej Skiba, tak nazywa się ten gość. On, który do tej pory raczej tak balladowo sunął przez swoją muzyczną ścieżkę, ale tym razem połączył siły z Bledką. A jeżeli Bledka wskakuje do jakiegoś numeru w środku wiosny, no to wiemy, że letniaczek jest już murowany. Z tobą być, Love You Like That. Tak nazywa się ich numer, no i posłuchajcie, jak on brzmi. To Maciej Skiba i Bledka w Melo.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Sweet Nothing. Oskar Metka i jego nowość w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo. 26 minut po 18 na zegarach. Pychu z tej strony. Siemano. No a w tej godzinie powiem wam jeszcze o gościu, który, żeby napisać dziś maturę z języka polskiego, musiał pokonać ponad 3000 kilometrów.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: ciastka miało szlę.
1: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
2: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
8: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł.

James Hype w Melach, to More Than Friends. Tak podkręcamy tempo, 20 minut do 19. Musiał pokonać ponad 3000 kilometrów, żeby napisać maturę. O, słuchajcie, egzaminy dojrzałości wystartowały, no i stają nawet do nich wielcy sportowcy. Oskar Pietuszewski też, wielka nadzieja naszej polskiej piłki, w sobotę świętował zdobycie Mistrzostwa Portugalii z FC Porto, no a dziś stawił się w Białymstoku w szkole, żeby napisać maturę. Dziś był język polski, no miejmy nadzieję, że pisanie rozprawki też poszło Oskarowi i trzymam kciuki, że wam wszystkim po mistrzowsku.

0: Calvin Harris i Rag & Bone Man, Lovers in a Past Life. Tak brzmi zbliżające się lato, tak brzmi Meloradio. Jeszcze przed 19:00. Po niej zagramy sobie w Melonierów, więc kto jest chętny, już może szykować telefon, bo za chwilę będzie można dzwonić. No i też fajnie po 19:00 zagram.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Jazzy Can't Deny It. Ale ten numer fajnie brzmi, nie dziwię się, że wam się podoba, więc to właśnie od niego rozpoczniemy 19:00. Zagram ten numer punktualnie o 12:00, a może nawet kilka sekund wcześniej, tak żeby być przed wszystkimi.

0: Reklama. Potrzebujesz ciuchów do prac w ogrodzie lub przy samochodzie? W Jula znajdziesz wygodne spodnie robocze ze wzmocnionymi kieszeniami i ochroną na kolana. W najniższej cenie Jula 69,99. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
0: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio. Po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
0: Idę w Melo.
3: Na zgarach zaraz pojawi się, na zgarach godzina 19, to jest Melo Radio. Mamy poniedziałek, 4 dzień maja, no i pierwszy dzień matur. No i z tej okazji mam dla was melonierów. 3 proste pytania, odpowiedzi A i B będą dziś związane z językiem polskim, ale jeżeli uda wam się na nie odpowiedzieć, no to wtedy zgarnia się merch od Melo Radio. Torba, kubek i pomadka, taki zestaw mam dla was. Czekam na chętnych do gry. 321-321-777 to jest mój numer telefonu. Za chwilę gramy w melonierów, a gramy muzycznie już teraz. Vintage Culture i Gaps, Lost, będzie Alan Walker i Alone, a zaczynamy od Jazzy i Candle. A ja jestem Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Vintage Culture i Gaps to Lost w Melo. Tak podkręcamy tempo, 8 minut po 19 na zegarach. Dziś matury z języka polskiego, więc za chwilę Dorota zmierzy się w melonierach właśnie z pytaniami z języka polskiego. A propos polskiego, to jeszcze polski klasyk, Hi-Fi Superstar, Wet Fingers, DJ Adamus i Mafia Mike w Melo. Tak podkręcamy tempo. Słuchajcie Melo Radio.

0: Czujecie tę magię w powietrzu? Magic in the air, Magic System w Meloradio. Tak podkręcamy tempo, 18 minuty po 19. A teraz czas, żeby ktoś z was to został melonierem.
1: Melonierzy w Meloradio.
0: No miliona złotych może nie mam, ale mamy melomerczy, który mam nadzieję, że zgarnie Dorota. Siemano.
2: Siemano.
0: No cześć. Słuchaj, jak twój poniedziałek? Na plus, na minus?
2: Na plus.
0: No i bardzo dobrze. Słuchaj, ty pisałaś maturę z języka polskiego?
2: Też pisałam.
0: Jak ci poszło? Pamiętasz może?
2: Wiesz co, pamiętam, że bardzo się stresowałam, a trafiłam na bardzo takie, no, tematy, które mi podpasowały akurat.
0: No proszę bardzo. No to...
2: taka ciekawostka, w Poznaniu jedna osoba na pytanie, co to znaczy ryzyko, napisała na kartce na egzaminie dojrzałości, że ryzykiem jest oddanie pustej kartki.
0: Ja bym poszanował, słuchaj. No to słuchaj, zobaczymy, jak tobie pójdzie z pytaniami z języka polskiego, no bo skoro dzisiaj dzień matur, no to ja mam dla ciebie takie trzy pytanka, odpowiedzi zawsze A i B. Jeżeli uda ci się odpowiedzieć na trzy pytania, no to wtedy zgarniasz melomerch. Wszystko jasne?
2: Jasne.
0: A taki dźwięk będzie oznaczał, że odpowiedź jest poprawna. To co, lecimy?
2: I lecimy.
1: Melonierzy.
0: Pytanie pierwsze. W jakiej książce występuje postać księdza robaka? A, lalka, czy B, pan Tadeusz?
2: Pan Tadeusz, B.
0: Bardzo dobrze. No to pytanie drugie. Ile części ma trylogia Sienkiewicza? A, 6, czy B, 3?
2: 3.
0: Bardzo dobrze. Pamiętasz, jakie
2: tak.
0: to były książki? No to dawaj.
2: Ogniem i mieczem, pan Wołodyjowski i Potop.
0: No pięknie, słuchaj, to w ogóle ja chyba coś gratisowego będę musiał do nagrody dorzucić za taką wiedzę. No to słuchaj, pytanie trzecie. Kto jest autorem słów Litwo, ojczyzno moja? A, Adam Mickiewicz, czy B, Trips?
2: Nie no, Adam Mickiewicz, no.
0: Bardzo dobrze. Słuchaj, no ja nie mam, Dorota, wątpliwości. Jeżeli teraz byś pisała maturę, to byś miała 100%, a może nawet i więcej. To co, podchodzisz kolejny raz?
2: Nie, no, dałam.
0: Dobra, melonierów wygrałaś, to się liczy. Melomerch leci do ciebie i Benny Hollow, ten numer leci do was.
1: Melonierzy w Meloradio.

0: Meduza, Yomri, Kamomil, to Don't Wanna Go Home. Nowość na antenie Meloradio, bo najlepszy drop nowych hitów macie oczywiście u nas. 28 minut po 19. Pychu z tej strony. Siemano, na w tej godzinie będę miał coś dla śpiochów. Powiem wam, jaka pozycja do snu jest najlepsza. Bo wiem, że niektórzy mieli takie majówki, że po nich to warto dobrze odespać. Meloradio.
1: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl

0: Reklama.
1: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
2: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: ten... Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nawalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką złoty 99. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
7: Lidl, to się opłaca.
0: O reklamie.

Fix Me w Mela, tak podkręcamy tempo, 18 minut do 20. Ten sposób spania jest najlepszy. Słuchajcie, naukowcy przebadali, w jakiej pozycji powinniśmy spać, tak żeby było to dla naszego zdrowia najlepsze. No i wymyślili, że to nie jest sposób na przykład na spanie na brzuchu, ani na plecach. Trzeba spać na boku, no bo wtedy na przykład powstaje taki proces, który oczyszcza z mózgu toksyny. No, dlatego warto spać na boku, ale mi się wydaje, że i tak najlepszy sposób na spanie to taki, w którym noga wychodzi za kołdrę, nie? Jakoś trzeba świeże powietrze złapać.

0: Kletka i jej nowość to Tańcz. I jeszcze przed 20, a po 20 zabiorę was w miejsce, gdzie będzie można sobie potańczyć i poskakać. Będę miał wlotki na Sunrise Festival. No i fajnie pogram.
1: A już o 20 zagramy
0: Haven i Caitlin Aragon, będzie I Run. I to właśnie od tego numeru rozpoczniemy 20, a zagram go punktualnie o pełnej, wtedy kiedy inni jeszcze będą gadać.

0: Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
1: bakłażan.
0: Autopromocja. Reklama. Jisk w Kluczborku. Zmieniliśmy się dla Ciebie. Z tej okazji dodatkowy rabat.

0: Maja.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
7: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
8: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
7: ci panowie z Media Expert.
8: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
9: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Po reklamie.

0: idę w Melo.
1: Na zegarach już punktualnie 20, poniedziałki mogą być fajne, bo w Melo Radio macie wlotki na Sunrise Festival. W tej godzinie takie ktoś z was być może zgarnie, znaczy być może zgarnie nie, bo na pewno ktoś zgarnie, ale jeszcze nie wiem kto, to się okaże. No a wcześniej gram Anima i Joji, będzie Beautiful, DJ Antua i Masieri, też wam zagram. A zaczynam od numeru I Run, to Haven i Caitlin Aragon, a ja jestem Pychu, siemano.
0: Melo Radio, idę w Melo.

0: Bibi Rexha i Faithless to New Religion w Melo. A teraz czas na coś, co obiecałem i coś, na co wiem, że wielu z was czeka.
1: Sunrise Festival z Melo Radiem.
0: No bo już w samym środku wakacji, od 31 lipca do 2 sierpnia, największa w Polsce impreza muzy elektronicznej. 6 scen, dziesiątki DJ-ów, no i piękna miejscówka w Kołobrzegu. Mowa oczywiście o Sunrise Festival, my, Melo Radio, chętnie was tam zabierzemy. Mam podwójną wlotkę na pierwszy dzień Sunrise Festival. No w jego trakcie między innymi na scenie wystąpią Scooter, DM, Billy Gillis, Urzel, Sony Fodera, czy na przykład Sigala. Wy ich wszystkich będziecie mogli usłyszeć, no i zobaczyć na żywo, a żeby zgarnąć taką wejściówkę na pierwszy dzień Sunrise Festival, no to wystarczy, że wbijecie na WhatsAppa Melo Radia, no i głosówką nagracie odpowiedź na pytanie, jakie jedzonko po dobrym Melo jest najlepsze, no i dlaczego? Jestem mega ciekawy waszych odpowiedzi. Meloradio.pl, tam odnośnik do naszego WhatsAppa na pewno znajdziecie.
1: Sunrise Festival z Melo Radiem.

0: A już od 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu Sunrise Festival, na który chyba by chciała się wybrać Kaśka, co? Siemano?
1: Cześć.
0: No cześć. Chciałabyś może na pierwszy dzień pójść, co? Mam podwójną wlotkę. No właśnie, słuchaj, zapytałem, jakie jedzonko musi wlecieć po dobrym melo i dlaczego, jakie jest najlepsze. No to co to u ciebie jest?
1: Kabowy, fryteczki, buraczki, a może tłusta rybka.
0: Jak rozumiem, fanką skutera jesteś.
1: No pewnie.
0: No to już się pakuj, bo pierwszy dzień Sunrise Festival jest twój, właśnie dostajesz podwójną wlotkę. Aż mi przester zrobiłaś, to oznacza, że będzie świetna zabawa.

Cynical, to Colors, Safri Duo i Chris de Sarandi w Melo. Tak podkręcamy tempo, 17 minut do 21 w ten poniedziałkowy wieczór. Pychu z tej strony, siemano. No i patrzę na to, co dzieje się w polskiej ekstraklasie, no bo kończy się dziś 31 kolejka właśnie naszej polskiej pięknej, najlepszej ligi. No i Radom jak Radom walczy z Lechią Gdańsk i wygrywa 3-1, mimo tego, że drużyna z Radomia gra w osłabieniu, to pokonuje Gdańszczan. No i na razie wygląda na to, że 3 punkty w Radomiu zostaną, no bo już 80 minuta tego spotkania właśnie się rozpoczyna, a Radomiak dalej na dwubramkowym prowadzeniu. Mega ciekawy ten mecz, więc jeżeli nie macie to robić zupełnym przypadkiem tego wieczora, to może jeszcze warto sobie odpalić. No a czy szykują się też 3 ciekawe ostatnie kolejki Ekstraklasy? Bo tak naprawdę pół tej ligi może spaść. To może być naprawdę ciekawe. Współczuję wszystkim, którzy to przeminą i nie będą oglądali, bo to naprawdę mega interesująco się zapowiada.

0: Felix Jen i Rain in Ibiza w Melo, tak podkręcamy tempo, za chwilę wybije 21, a Felix coś tam sobie tworzy, wstawił na Instagrama post, w którym właśnie jest w studiu. Czekamy na nowości.
1: A już o 21 zagramy
0: Thomas Gray, jego Rumors. I to właśnie od tego numeru rozpoczniemy 21, a zagram go w Melo wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać, czyli punktualnie o pełnej.

0: Select. Reklama. Keno kręci nas już 18 lat.
1: A my się rozkręcamy.
0: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
2: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
3: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
2: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
1: Ale to kręci.
0: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Po reklamie. Idę w Melo.
6: No, zgrach już punktualnie 21. Ja jestem mega ciekawy, gdzie wy w poniedziałkowy wieczór słuchacie Meloradia. Dajcie mi o tym znać, gdzie się teraz łapiemy. Czy jesteście w samochodzie, w pracy, czy gdziekolwiek indziej. Czekam na głosówki na WhatsAppie Melo. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl, a za najlepsze głosowy będę miał zestawy naszego merchu. Torba, kubek i pomadka. Kto wie, być może komuś z was wyślę właśnie taki zestawik z logiem Meloradia. No, a dla was wszystkich gram Eli Oaks i Breaking Dishes. To na pewno w tej godzinie będzie Rihanna i Don't Stop the Music. A zaczniemy od Thomasa Greya i jego hitu Rumors. A ja jestem Pychu. Siemano.
5: Melo Radio. Idę w Melo.

0: Kaszmir w Melo. To Ultra Love. 15 minut po 21 na zgarach, a gdzie wy o tej porze słuchacie Melo Radia? Cały czas czekam na wasze głosowy. Możecie je nagrywać na naszym WhatsAppie. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Tak zrobił Igor.
1: Halo, halo, witam bardzo serdecznie.
0: No siema.
1: Właśnie z moim synem płyniemy pontonem, wracamy z ryb i właśnie słuchamy Radia Melo. Pozdrawiamy serdecznie.
0: A, też serdecznie pozdrawiamy. No i to się nazywa dobre przedłużenie majówki. No Polak to jednak potrafi, no. Polka też potrafi dobrze śpiewać. Natalia Nykiel i Error, to już teraz, to za chwilę Ebony Hearts, tak gra wam Melo Radio.

ten numer jest taki dobry, że można go słuchać i cały dzień, i całą noc. All Day and Night, Jax Jones, Martin Solveig i Madison Beer w Melo, 21.30 na zegarach, a już jutro o godzinie 9 rano wystartuje egzamin, którego ja się chyba bałem najbardziej w życiu, czyli matura z matematyki. Otrzymam za was wszystkich bardzo mocne kciuki, którzy to mają przed sobą. Dacie radę, głęboko w to wierzę, połamania długopisów. No choć mi się wydaje, że i tak najważniejsza zasada matematyczna w życiu to przychodzi później, bo to wcale nie jest ani 2 plus 2, ani 6 razy 6, tylko umiesz liczyć, licz na siebie.

0: Jak ktoś na drugiej zmianie przysypiam, to nie przy tym numerze. On pomógł się rozbudzić. All the time, John Summit i DJ Smokers, Steve Mela. Tak, podkręcamy tempo, 15 minut do 22, a podkręcić też możecie wasze budżety, no bo 200 możecie zgarnąć o tym Meloradia, taką szybką kasę. Jeżeli chcielibyście ją przytulić, no to wbijajcie na meloradio.pl, no i dajcie nam znać, na co byście ją wydali. Tak zrobił jeszcze przed majówką Mateusz, no i posłuchajcie, na co on ten hajs wydał.
1: Ja miałem taki plan, żeby kupić ponton i z bandą znajomych wypłynąć na środek jeziora z łopatą, z wiadrem. Co znajdziemy w tym jeziorze, to się podzielimy.
0: No miejmy nadzieję, że te ławy były takie, że na majówę starczyło spokojnie, nie trzeba było nic dokładać. Jeżeli wy macie jakiś pomysł, meloradio.pl, tam go zgłaszajcie. Kto wie, być może jutro właśnie to wy zgarniecie szybką kasę.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty. Aha. Więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Rano.

siedzi, czasami siada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się tobą.

promocja. Najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Tomorrowland Winter, Tomorrowland Belgium, Tomorrowland Thailand, Sunrise Festival, Sunset Square, Florida i

0: is the answer.
1: Melo Radio.
2: Wskaż mi drogę, abym mógł ją obrać.

Spalmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.